0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

jest radio Złote Przeboje.

0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Od małego gołębia do potężnego bielika, każdy z nich dostaje tu drugą szansę na życie. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam na wizytę w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Zielonej Górze. Ptasi azyl to miejsce, gdzie walka o zdrowie ptaków trwa bez przerwy. Jak mówi kierowniczka ośrodka Ewa Burda, nic nie daje większej satysfakcji niż moment, gdy ptak rozpościera skrzydła i odlatuje. Dziś pokażemy Wam tę walkę od kulis.
0: Zwierzyniec w Zielonej Górze.
1: Proszę powiedzieć, jak zaczęła się historia ptasiego azylu w Zielonej Górze? Co zainspirowało jego powstanie?
2: Istniał w Zielonej Górze jeden ośrodek, który zajmował się dzikimi zwierzętami, jednak on znajdował się poza miastem, no a ludzie są coraz bardziej świadomi, rośnie właśnie świadomość społeczeństwa na temat ochrony dzikich zwierząt i tego, że potrzebują pomocy. W związku z tym z budżetu obywatelskiego powstał w 2015 roku możliwość finansowania takiego ośrodka, natomiast sam ośrodek powstał w 2016 roku właśnie między innymi z inicjatywy samych mieszkańców, bo widzieli problem, że nie ma gdzie ani zgłaszać, ani przywozić takich poszkodowanych dzikich zwierząt.
1: Jakie jest główne zadanie i misja waszego ośrodka?
2: No, naszą główną misją jest rehabilitacja i leczenie ptaków, no i zwracanie ich na wolność. No niestety niektóre przypadki są na tyle poważne czy też ciężkie, że ptaki nie mogą wrócić na wolność. Wtedy są odwożone do innych ośrodków, gdzie mogą po prostu przeżyć swój czas do końca. No my mamy za mały ośrodek, żeby sobie na to pozwolić, ponieważ w sezonie zazwyczaj mamy wszystkie woliery zajęte, mamy bardzo dużą rotację pacjentów, więc no staramy się pomóc wszystkim, no ale czasami albo właśnie musimy odesłać takiego pacjenta do innego ośrodka, albo go wywieźć właśnie do ośrodka, z którym współpracujemy.
1: Ile ptaków trafia do Was i jakie są najczęstsze powody ich przyjęcia?
2: Z roku na rok tak naprawdę tych pacjentów nam przybywa, a powody są bardzo różne. Ptaki szponiaste bardzo często trafiają z urazami skrzydła albo zatrute, niestety. Natomiast miejskie gatunki ptaków, takie jak kawki czy drobne ptaki wróblowe, to są często kolizje albo po prostu niepotrzebnie zbierane też podloty. Loty przez ludzi bardzo często w okresie lęgowym, urazy skrzydeł, kolizje z samochodami, kolizje ze szklaną infrastrukturą w miastach, czasami też właśnie zatrute czy osłabione.
1: Jak wygląda typowy dzień pracy w ptasim azylu?
2: To tak naprawdę zależy od pory roku, w jakiej się znajdujemy, ponieważ no nie ukrywajmy, zimą mamy tej pracy troszeczkę mniej, natomiast w sezonie mamy ten dzień pracy bardzo zapełniony. Często też musimy przyjeżdżać do pacjentów, nakarmić ich gdzieś tam po godzinach, ponieważ no małe ptaki muszą jeść bardzo często, więc rano przyjeżdżamy, sprawdzamy stan naszych pacjentów, karmimy ich przede wszystkim, zmieniamy wodę, później jest także sprzątanie wolier, no i tak generalnie w kółko, ponieważ no mieliśmy na przykład jeden taki sezon, gdzie naraz przyjechało do nas 40 młodych szpaków, to jest tak naprawdę no, praca na okrągło, ponieważ te ptaki co około pół godziny, 20 minut muszą zjeść, a nakarmienie takiej 40 to jest naprawdę pochłania bardzo dużo czasu, bo ten pokarm trzeba przygotować, trzeba je nakarmić. No oprócz tego mamy także innych pacjentów, więc no, pracy naprawdę czasami jest sporo.
1: A jak wygląda proces rehabilitacyjny ptaka od momentu przyjęcia do wypuszczenia na wolność?
2: No zależy, z czym ptak trafia. Jeżeli jest to młody ptak, który jeszcze nie jest samodzielny, to tak naprawdę najpierw odkarmiamy go do momentu, w którym samodzielnie zaczyna przyjmować pokarm, później trafia na wolierę, w której uczy się powiedzmy takiej już samodzielności. No i my widzimy, kiedy ptak zaczyna już być taki niespokojny i chcieć opuścić wolierę, więc wtedy albo wypuszczamy tutaj w okolicy ośrodka i wtedy mogą wracać jeszcze na pokarm, jeżeli same sobie nie potrafią poradzić, a jeżeli są to ptaki, które zostały znalezione w jakimś specyficznym środowisku, czy są to ptaki szponiaste, które potrzebują też dużej przestrzeni na to, żeby móc spokojnie wystartować, no to wtedy po prostu je wywozimy w odpowiednie środowisko i tam wypuszczamy. A jak to wygląda? No czasami są ptaki z urazami skrzydeł, czasami mówię, są to ptaki młode. Najpierw leczymy, później taki ptak trafia na wolierę, gdzie może ćwiczyć te swoje skrzydła. No a kiedy już widzimy, że jest gotowy do wypuszczenia, to podejmujemy próbę wypuszczenia, czyli jedziemy właśnie gdzieś na otwartą przestrzeń i takiego ptaka pozwalamy mu najpierw oswoić się z tą przestrzenią, no i sprawdzamy, czy leci, czy nie leci. No są czasami sytuacje, w których ptak nie chce polecieć, wtedy wraca do ośrodka i podejmujemy próbę na przykład za kolejne 2 tygodnie i zazwyczaj po drugiej czy trzeciej próbie ten ptak wybiera wolność i już zostaje w naturze.
1: Jakie gatunki ptaków najczęściej trafiają pod waszą opiekę? Mówiła pani też o szpakach.
2: Tak, tak. Wie pani co, no bardzo ciężko powiedzieć, jaki gatunek jest najczęstszy. No na pewno bardzo dużo mamy gołębi miejskich ze względu na ich liczebność w miastach, no i też występowanie, gdzie ludzie po prostu zwracają na nie uwagę, bo mają z nimi dość bliski kontakt, bo no gołębie są takim gatunkiem, który raczej ma bliski dystans ucieczki, więc ludzie mogą się im przyglądać i widzą, że temu coś dolega, temu nie i wyłapują takie gołębie. Natomiast to zależy wszystko też inne, jeśli chodzi o inne gatunki, od pory roku i od samego roku, ponieważ czasami mamy 4-5 bieliki, od 4 do 5 bielików rocznie, a czasami żadnego, więc no ciężko powiedzieć, z jakimi gatunkami mamy najczęściej do czynienia, bo mozaika tych gatunków jest bardzo duża. Na pewno mamy dużo więcej gatunków takich występujących w miastach, no bo mówię, ludzie częściej po prostu je mają możliwość znalezienia niż takich gatunków, które gdzieś tam występują w lesie czy na łąkach, no bo trudniej po prostu, że tak powiem, wyszukać przez człowieka i przywieźć nam do ośrodka.
1: Jakie największe wyzwania stoją przed ptasim azylem? Czy jest coś, co szczególnie utrudnia wam działania?
2: Czy utrudnia działania? Nie, na pewno że tak powiem, w każdym sezonie staramy się edukować ludzi, którzy przynoszą nam poszkodowane ptaki, aby nie przynosili do azylu podlotów, które nie wymagają tego, aby zamykać je w wolierze, ponieważ jakby ptasi rodzice zawsze będą lepszymi rodzicami niż ludzie, którzy odchowują w sztucznych warunkach takie ptaki, ponieważ ptaki, które są odchowywane przez człowieka, mają mniejsze szanse na powodzenie w naturze. Dlatego zawsze apeluję, aby się kilka razy zastanowić, czy taki podlot potrzebuje pomocy, a jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to można do nas zadzwonić, porozmawiać, my damy wskazówki albo ocenimy, jeżeli będzie to możliwe przez telefon, czy taki ptak potrzebuje faktycznie pomocy, czy nie. Więc tutaj największym chyba wyzwaniem dla azylu jest uświadamianie, czy zwierzę faktycznie potrzebuje pomocy człowieka, czy można zostawić go w spokoju.
1: A prowadzicie jakieś działania edukacyjne dla mieszkańców Zielonej Góry?
2: To znaczy czasami tak, zapraszamy, szkoły zgłaszają się do nas po takie właśnie pogadanki na temat ochrony ptaków w mieście, czy w ogóle z różnych tutaj dziedzin ochrony przyrody, natomiast w azylu nie jesteśmy, że tak powiem, nie mamy możliwości robienia takich pogadanek, więc organizujemy to w ogrodzie botanicznym. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Natomiast samych takich inicjatyw stricte dla mieszkańców Zielonej Góry nie ma, ale zawsze służymy pomocą, że tak powiem, przez telefon czy też mailowo.
1: Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez ludzi, którzy próbują ratować ranne ptaki? To podnoszenie podlotów, prawda?
2: Tak. Jest to błędna ocena sytuacji po prostu przez człowieka, który no skąd ma tak naprawdę wiedzieć, czy zwierzę potrzebuje pomocy, czy nie. Więc tutaj i tak ta świadomość społeczeństwa jest coraz większa. Fajnie, że istnieją media społecznościowe, gdzie bardzo dużo ciekawych i dobrych informacji przewija się przez ten internet. Jest też taka fundacja Szklane Pułapki, która propaguje to, aby zabezpieczać na przykład właśnie szyby czy szklane budynki odpowiednio tak, żeby taki nie ulegały kolizjom. Także tutaj co możemy zrobić dla przyrody, żeby jej nie szkodzić tak naprawdę, nie?
1: Mm-hmm. A czy współpracujecie z innymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody? Jak wygląda taka współpraca?
2: Współpracujemy z innymi ośrodkami, tak jak już wspominałam, kiedy my nie mamy miejsca albo no, zwierzęta nie nadają się na wypuszczenie na wolność ze względu na wielkość urazu, który ich dotyczy, to tutaj jak najbardziej z innymi ośrodkami, a także z fundacjami, które na przykład zajmują się gołębiami. Generalnie zazwyczaj ta nasza współpraca najbardziej opiera się właśnie na wymianie pacjentów między różnymi ośrodkami. My też przyjmujemy pacjentów z innych ośrodków w gatunkach, z którymi tak naprawdę, powiedzmy, czujemy się lepiej, więc tutaj ta współpraca jest bardzo owocna.
1: Trzymamy kciuki za wszystkich pacjentów Ptasiego Azylu. A naszym gościem była Ewa Burda, kierowniczka Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Zielonej Górze. Co jeszcze oprócz spraw ochrony przyrody absorbowało mieszkańców miasta w ostatnich dniach? Posłuchajcie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. W województwie lubuskim w 2025 roku pacjenci nie odwołali ponad 62 tysięcy umówionych wizyt i badań. NFZ przypomina, że każdy nieodwołany termin oznacza dłuższe oczekiwanie dla innych chorych. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. W Lubuskiem spośród monitorowanych przez Fundusz Świadczeń nie odwołano ponad 62 tysięcy terminów. Czytamy w portalu newslubuski.pl szczegółowo opisującym ten temat. Każda taka sytuacja oznacza, że miejsce pozostaje niewykorzystane, choć w kolejce często czekają inni pacjenci potrzebujący pomocy lekarskiej lub diagnostyki. Najwięcej nieodwołanych wizyt dotyczyło poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W tym zakresie przepadło aż 13 616 terminów. Na kolejnych miejscach znalazły się poradnie kardiologiczne z wynikiem 8320 nieodwołanych wizyt oraz fizjoterapia ambulatoryjna, gdzie pacjenci nie pojawiali się ponad 6300 razy. Problem dotyczy nie tylko wizyt u specjalistów. NFZ zwraca uwagę, że pacjenci często nie pojawiają się też na ważnych badaniach diagnostycznych. W ubiegłym roku w Lubuskiem przepadło łącznie 2210 terminów gastroskopii i kolonoskopii. Gdyby wizyty zostały wcześniej odwołane, mogłyby skorzystać z nich inne osoby oczekujące na diagnostykę, podkreśla Joanna Branicka, rzecznik lubuskiego NFZ. Temat opisał portal newslubuski.pl. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Kolejne 6 inwestycji drogowych wchodzi w fazę realizacji w Zielonej Górze. Miasto podpisało umowy na budowę ulic w Przylepie, przebudowę ulicy Przemysłowej oraz budowę chodnika w Zatoniu. Równolegle trwają już przygotowania do budowy chodników przy Dożynkowej i Zbożowej na Jędrzychowie. Ofensywa drogowa trwa od początku roku. Budowanych jest już 13 dróg osiedlowych i dojazdowych. Nie liczę tu dużych inwestycji, takich jak Poznańska, Warińskiego, Zacisze czy trasa aglomeracyjna. Mówimy o drogach, o które od lat wnioskowali mieszkańcy poszczególnych osiedli i sołectw, podkreślał podczas konferencji prasowej prezydent Marcin Pabierowski. Wśród nowych zadań znalazła się budowa chodnika przy ulicy Zielonogórskiej w Zatoniu. Powstanie tam ponad 400-metrowy odcinek, który połączy Zatonie z Barcikowicami i będzie współtworzył ciąg pieszy wraz z budowaną obecnie kładką nad Śląską Ochlą. Wartość inwestycji to blisko 2 miliony złotych, a szczegóły Urząd Miasta opisał na swojej stronie w internecie. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Kryminalni z Komisariatu Policji w Zielonej zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o podpalenie wiaty śmietnikowej w Łężycy. Straty to co najmniej 30 tysięcy złotych. 37-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał karze. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Zielonogórski Urząd Miasta informuje, że nie ma nic wspólnego z ofertą bezpłatnych audytów, które pojawiły się w formie ulotek w skrzynkach pocztowych na terenie Zielonej Góry. Urząd Miasta nie przeprowadza takiej akcji i nie posiada żadnej wiedzy na temat jej organizatora. Urzędnicy jednocześnie apelują o czujność, zalecają szczególną ostrożność i uważne czytanie wszelkich materiałów reklamowych. Wiele z nich jest celowo projektowanych tak, aby do złudzenia przypominały oficjalne urzędowe pisma.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Na co dzień trenuję karate Kyokushin, czyli jedną z najbardziej wymagających i bezwzględnych sztuk walki na świecie. Ponad 2 lata temu postanowił jednak podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej i do swojego rygorystycznego planu dorzucił skakankę, ale zapomnijcie o nudnym skakaniu z boku na bok. Mowa o wyczynowym freestylu pełnym dynamicznych trików, skomplikowanych kombinacji i niesamowitego rytmu. O tym, jak narodziła się ta niezwykła pasja i skąd bierze się tak potężna dyscyplina, porozmawiam z Łukaszem Bazylewiczem, znanym w sieci jako Pan Skakanka. A w dalszej części programu prosto z Zielonej Góry przeniesiemy się w czasie. Odwiedzimy niezwykłe, pełne historycznych perełek miejsce i zajrzymy do Izby Pamięci Drogownictwa w Skwierzynie. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do spędzenia najbliższych minut razem z nami. A na początek o skakaniu i skakance będzie. Naszym gościem jest Łukasz Bazylewicz, trener w zielonogórskim klubie sportowym karate, znany też w sieci jako Pan Skakanka.
0: Sportowa Zielona Góra.
4: Skąd u pana wzięła się zajawka na skakankę? To raczej z boksem się kojarzy niż z karate.
5: Tak, to prawda. Znaczy tak, natomiast w naszym klubie chodziłem na brazylijskie jiu-jitsu, czyli też poszukiwałem różnych form, udoskonalałem sobie jakby tą swoją formę sztuk walki gdzieś tam o inne sporty, a skakanka... Znaczy, no tak, no boks, ale to jest sport walki, to sztuki walki. Myślę, że mimo wszystko to jest gdzieś tam ze sobą powiązane i ta skakanka zawsze ze mną była tak naprawdę. Natomiast dokładnie, no tak plus minus, ale to było chyba 11 listopada 2023 roku. Od tamtej pory trenuję w taki freestyle. Ta zajawka jakby uzupełniła się, te sporty walki, o tą zajawkę skakankową, freestyle'ową poprzez internet. Tam dostrzegłem w Europie kilka osób, które jakby zaczęły robić tą skakankę taką freestyle'ową. Po prostu mi się to bardzo spodobało.
4: A jak wygląda reakcja młodych uczestników, którzy widzą, że trener karate potrafi kręcić skakanką jak cyrkowiec?
5: Myślę, że pozytywnie.
4: Też wiedzą, tak chcą?
5: Tak, tutaj czy to skakanka, czy cokolwiek innego, ja staram się pokazywać to, czego uczę. Dla mnie karate jest taką fajną drogą i chcę ją prowadzić przez całe życie i generalnie w każdym aspekcie, czy ktoś mnie widzi, czy nie, ja po prostu trenuję, bo to jest część mojego życia. To jest jak dla mnie, jak, nie wiem, mycie zębów, jak higiena osobista, że trening każdego dnia warto zrobić dla po prostu zdrowia i chcę być dla nich przykładem w tym aspekcie. Czy to byłaby skakanka, czy cokolwiek innego, czy karate, czy wyjazd na zawody, mimo już na przykład ciut większego wieku, nie ma znaczenia.
4: Czy skakanka to taka forma rozgrzewki, czy też może być narzędziem rozwoju koordynacji, zwinności?
5: Myślę, że jedno i drugie. Dla mnie przez lata była jako rozgrzewka, czyli gdzieś tam występowała, nie w każdym treningu, ale na pewno gdzieś tam minuta, 5 minut częścią treningu rozgrzewkowego była. Osobiście uważam, że chyba w każdym sporcie moglibyśmy użyć skakanki jako uzupełnienie treningowe, które poprawi naszą motorykę, koordynację.
4: A który trik ze skakanką robi największe wrażenie na zielonogórskich uczniach?
5: Myślę, że generalnie robi największe wrażenie nie tylko na zielonogórskich uczniach, ale ogólnie to wszystkie formy, gdzie na początku dla mnie to było też jakby niepojęte, czyli wypuszczenie jednej z rączek, jeden uchwyt skakankowy, zrobienie spirali raz, drugi i złapanie jakby ponownie, więc to zawsze wzbudzało takie największe wrażenie.
4: Pamięta pan swój taki pierwszy moment, kiedy pomyślał skakanka? Okej, zrobię z niej coś więcej niż tylko rozgrzewkę.
5: Tak, między innymi jest taka postać w Europie, Diane Coyle, który uzyskał ogromną popularność w internecie i też się gdzieś tam przeglądałem i stwierdziłem, znaczy ja to potraktowałem jako wyzwanie, bo dla mnie to tak, to co zrobiło na mnie właśnie wrażenie, czyli wracając też do poprzedniego pytania, to na mnie zrobiło to wrażenie, to jest ruch, nazywa się mikrylis, czyli wypuszczenie tej skakanki z ręki, że miałem takie spostrzeżenie, czy to jest fotomontaż, czy może czy to można zrobić i ta trudność czy wyobrażenie trudności w tym ruchu spowodowała, że chcę to robić, będę to robił codziennie, ciekawe kiedy uda mi się to uzyskać, to było dla mnie wyzwanie, dlatego zacząłem to robić i myślałem, założyłem sobie nawet dużo dłuższy czas niż fizycznie, bo zawsze w sporcie podchodziłem do takiej pokory, więc mówię, a jak uda ci się w rok, to będzie super. I zacząłem ćwiczyć dzień w dzień i raptem to do mnie przyszło już gdzieś po 2-3 miesiącach, no to też jednocześnie było ogromną motywacją, żeby iść dalej.
4: Ile razy musiał się pan potknąć, zanim skakanie zaczęło wyglądać jak freestyle'owa sztuka?
5: Znaczy, ja się przyznam, zresztą nigdy tego też nie ukrywałem, to powiem szczerze, że setki tysięcy razy i to się dzieje dzisiaj. Nie ma takiego treningu, w którym ja się nie potykam. Czasami jest takie wrażenie, że ludzie myślą, że już to jest takie perfekcyjne, że ja pewnie przeskakuję każdy tam skok i tak. Nie, absolutnie. Tysiące razy się potykam nawet każdego dnia, więc trzeba mieć tą determinację, trzeba wiedzieć, gdzie się nie poddawać. A to, że ja robię krótki pokaz, oczywiście nieraz jest tak, że włączyłem sobie jakąś tam muzykę i robię ten pokaz pod internet i raz, drugi, trzeci wyszło to za pierwszym razem, ale innym razem był gorszy dzień i dosłownie zlany potem, jeszcze jak nie wziąłem ze sobą wody, to po prostu wręcz duszności, bo nie wiem, było 50 prób, wszystkie próbowałem zrobić na maksa i po prostu nie wychodziło. I to się dzieje, to się potrafi dziać do dzisiaj.
4: A jak wygląda taki typowy trening ze skakanką? Ile trwa?
5: Myślę, że u każdego indywidualnie. U mnie oczywiście ja to progresowałem, też tak jak jestem po WF-ie i zawsze interesowałem się też metodyką, czyli każdy ruch, który gdzieś tam wykonuję, to rozkładałem sobie na czynniki pierwsze, żeby nie popełniać błędów, a dojść do niego jak najszybciej. I u mnie to wyglądało w ten sposób, że chyba pierwszy miesiąc to był taki jeszcze na rozpoznanie, czyli to 5-10 minut, nie katowałem się. I faktycznie już po chyba na drugi czy trzeci miesiąc to już było te 15 minut 20, ale dzieliłem to na trening taki wytrzymałościowy i tych trików właśnie. Natomiast już po trzecim miesiącu to już była taka deklaracja pewna i to wszedłem w taki trening 15 minut skakania i to muszę, i to robię do dzisiaj. Czyli 15 minut, 2000 skoków, to jest to minimum, które muszę wykonać. Wykonam 2300, 2400, super, wykonam 2000 równe, jest okej. Okay. To jest to, co muszę po prostu zrobić w 15 minut. A drugie 15 minut poświęcałem na triki. Dzisiaj ten trening już jest minimum 45 minut codziennie, czyli jestem na. Nie wiem, czy nawet będę to zwiększał, tym bardziej, że i tak skaczę z reguły w ciągu dnia więcej niż 40 minut, ponieważ jak gdzieś jadę zrobić jakiś pokaz, cokolwiek, to się też dodaje.
4: Ma pan swoje ulubione triki, te, które zawsze robią wrażenie?
5: Tak, ja najwięcej jakby pracuję nad tym trikiem właśnie mikrilis, mamba, czyli wypuszczanie właśnie skakanki z ręki, więc to powtarza się u mnie najczęściej, bo to jest w sumie najtrudniejsze, a wymaga po prostu gdzieś tam precyzji.
4: No właśnie, a który trik sprawia najwięcej problemów? A czy jest taki trik, który wyszedł panu sam? Tak od razu.
5: Tak, to są takie proste ruchy, które, powiem pani szczerze, że najczęściej wychodziły mi te triki w sytuacji, kiedy byłem taki zmobilizowany, jak robiłem jakiś pokaz i sam przed sobą tam nikogo nie było, ale kamera, ja, muzyka, jeżeli wszedłem w tą grę, to zdarzyło się kilka razy, że potem na kamerze patrzę, tak mi poniosło flow, że coś tam dodałem, nie? I coś tam dodałem. Ciężko mi tak wrócić też pamięcią dokładnie teraz co do nazw i co do tych trików, to były jakieś takie drobne aspekty, ale się gdzieś tam otworzyły, więc ta gra skakankowa taka właśnie trochę jest, że skaczemy i raptem coś próbujemy, to wychodzi, ciało nam na to jakby pozwala, tylko trzeba wykonać tysiące, setki tysięcy podstawowych skoków i później faktycznie dodawanie jest dużo, dużo prostsze.
4: Mówił Łukasz Bazylewicz, trener w Zielonogórskim Klubie Sportowym Karate, znany też w sieci jako Pan Skakanka. A my zgodnie z obietnicą zmieniamy teraz sportowe emocje na fascynującą podróż w czasie. Przenosimy się prosto do Skwierzyny, gdzie historia lubuskich szlaków ożywa w wyjątkowym miejscu. Odwiedzimy Izbę Pamięci Drogownictwa. Przestrzeń pełną unikalnych eksponatów, dawnych maszyn i opowieści o ludziach, którzy budowali nasze drogi. O tajemnicach tego miejsca rozmawiam z Moniką Ratajczak, drogomistrzem obwodu drogowego w Skwierzynie.
0: To warto wiedzieć.
4: Dlaczego właśnie Skwierzyna stała się miejscem, w którym postanowiono zachować pamięć o drogownictwie?
6: To właśnie dawny kierownik obwodu tak naprawdę drogowego w Skwierzynie, pan Stanisław Brzeziński, przywiózł na plac pierwszy kamień milowy, który znajdował się kiedyś na trasie Berlin-Poznań. Była to droga numer 3, teraz jest to droga numer 24. No i jak dawni pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zauważyli, że pan Stasiu coś tu zaczyna działać, sami zaczęli szukać po domach jakichś starych sprzętów, narzędzi pracy, książki i inne eksponaty i zaczęli mu tak naprawdę przynosić. No i tak to powstało.
4: Czy w izbie są przedmioty, które szczególnie poruszają odwiedzających?
6: Do Dużym zaskoczeniem jest przede wszystkim umundurowanie, które posiadamy u nas w Izbie Pamięci, ponieważ nie każdy tak naprawdę wie, że drogowcy byli kiedyś formacją mundurową. Wśród dzieci na pewno bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się eksponaty, narzędzi, zwłaszcza kosy ręczne oraz nasz nowy nabytek, bardzo ciężki sprzęt drogowy do odśnieżania dróg, czyli wirnikowy pług odśnieżny, tak zwany ZIL-157. Służył on kiedyś do rozbijania zasp śnieżnych i jest to bardzo potężny sprzęt, który stoi u nas na placu i robi on naprawdę bardzo duże wrażenie zarówno na małych, jak i dużych odwiedzających nasze miejsce.
4: Który eksponat ma najciekawszą historię i mógłby opowiedzieć losy kilku pokoleń drogowców?
6: Tak naprawdę narzędzia, znaki czy inne elementy infrastruktury drogowej, one się ciągle zmieniają. Stare ustępują nowemu miejsca. A to, co łączy pokolenia, to tak naprawdę wydaje mi się, że jest to droga. Może trudno nazwać ją eksponatem, ale na liście naszych zabytków jest na przykład między innymi most na drodze krajowej numer 29 w Krośnie Odrzańskim, ale również do niedawna droga 22 biegnie przez centrum Strzelc Krajeńskich, która jest zbudowana z kostki kamiennej i pozostaje pod opieką konserwatora zabytków.
4: A czy są w Izbie rzeczy, które dziś młodym ludziom trudno nawet rozpoznać?
6: Im młodsze pokolenie, tym więcej przedmiotów jest dla nich obcych. Ale nawet dla tych nieco starszych osób, takie eksponaty jak na przykład słupy milowe są może czymś, co gdzieś już kiedyś widzieli, ale tak naprawdę nie wiedzą, co to jest i do czego służy. To powoduje, że każdy może do nas wejść i wyjść tak naprawdę z nową wiedzą.
4: Jak wyglądała praca drogowców kilkadziesiąt lat temu w porównaniu z dzisiejszą?
6: Oj, dzisiaj jest to na pewno bardzo zautomatyzowane. Dawniej większość prac była wykonywana tak naprawdę ręcznie, przy użyciu prostych narzędzi. Jednym z takich na przykład przykładów może być koszenie, które kiedyś tak naprawdę odbywało się za pomocą kosy ręcznej. Dziś używamy do tego kosiarki spalinowej. Albo walec ciągniony, który znajduje się u nas na placu, który też można u nas tutaj odwiedzić i zobaczyć. Każdy chyba widział walec drogowy, ale taki ciągnięty przez konie to chyba już nie. No chyba, że u nas.
4: Co było największym wyzwaniem w utrzymaniu dróg w czasach, gdy nie było nowoczesnego sprzętu?
6: W zasadzie to nawet trudno jest porównać dzisiejsze czasy do tych, kiedy nasz pług wirnikowy pachniał jeszcze nowością. A to jedynie pół wieku temu. Dróg było wówczas mniej, miały inne parametry, ruch na tych drogach był zdecydowanie mniejszy, a zimy tak naprawdę były ostrzejsze. Większość prac wykonywana była ręcznie, a do tego nie było takich narzędzi do komunikacji, jakie mamy dzisiaj. Ale kiedyś to tak naprawdę nie było wyzwanie. To po prostu była normalna, codzienna praca.
4: Izba Pamięci opowiada o technice, czy też o ludziach?
6: Opowiada zarówno o technice, jak i o ludziach, którzy ją tworzyli w naszej izbie. Znajduje się bardzo dużo pamiątek chociażby mojej rodziny, która tak naprawdę z drogownictwem była i jest związana od lat. Mój dziadek świętej pamięci Józef Gwizdała był jednym z pierwszych drużników, który stacjonował na odcinku Popowo-Skwierzyna. I on jako drużnik wykonywał prace ręczne pielęgnacyjne. Dbał na przykład o znaki, zasypywał dziury, odśnieżał ręcznie. Również z tą kosą ręczną, która cieszy się tak wśród dzieci zainteresowaniem, też robił to sam.
4: Jakie historie drogowców najbardziej zapadają w pamięć odwiedzającym?
6: Na pewno każdy wynosi coś innego. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że jedną z takich historii, która mi najbardziej w pamięci zapadła, jest to odcinkowy pomiar ruchu. Kiedyś robiło się to fizycznie. Były wyznaczone do tego punkty na drogach i były tam ekipy. Ekipy zazwyczaj były 2-4 osoby. Dostawało się kartki z ilustracjami pojazdów. Były pojazdy ciężarowe, ciągniki, motocykle, samochody osobowe. I gdy dany pojazd przejeżdżał, trzeba było postawić po prostu na tej kartce kreseczkę. I tak za każdym razem robiło się tak samo. Teraz montuje się czujniki na jezdni, które automatycznie liczą auta 24 godziny przez 7 dni w tygodniu oraz kamery, które rozpoznają pojazdy, kierunek oraz pas ruchu.
4: O historii kryjącej się w każdym kilometrze naszych dróg opowiadała Monika Ratajczak, drogomistrz obwodu drogowego w Skwierzynie.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
4: Naszym gościem jest kobieta, która udowadnia, że fizyka to nie nudne wzory w zeszycie, ale fascynująca przygoda. Potrafi zarazić naukowym entuzjazmem nawet najbardziej opornych zielonogórskich uczniów. Porozmawiamy o współczesnej szkole, nietypowych lekcjach i wybuchowych eksperymentach, które zapamiętuje się na całe życie. A skoro o fizyce i sile pędu mowa, w dalszej części programu zmienimy salę lekcyjną na zielonogórskie ścieżki, o pasji, prędkości i tym, jak bezpiecznie postawić pierwsze kroki na ośmiu kółkach. Opowie nam Maciej Kaleta, znany w Zielonej Górze rolkarz i instruktor rolkarstwa. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam. A zaczynamy od rozmowy z dr Małgorzatą Zubaszewską, która w Zielonej Górze prowadzi warsztaty naukowe.
0: Ciekawa Zielona Góra. Edukacja w Zielonej Górze.
4: Czy dzieci w Zielonej Górze chętnie angażują się w zajęcia z eksperymentami fizycznymi?
7: Bardzo, bardzo. My często, jak przyjeżdżamy do placówek edukacyjnych, to rodzice i nauczyciele mówią: panie, to nawet przybiły dzisiejszy dzień mamy u nas, nawet dzień babci, bo przedstawienie miało być, a dzieci od rana nie mówią o przedstawieniu na dzień babci, tylko że będą eksperymenty. Kiedy wchodzimy do placówki, a wchodzimy w białych fartuszkach, to dzieci nas już rozpoznają, będą eksperymenty, bardzo się cieszą na to i czekają na kolejne, bo wiedzą, że z każdym naszym przyjazdem przywozimy coś nowego i te dzieci mogą być całkowicie samodzielne, decyzyjne, zaangażowane, no i najczęściej jeszcze coś z tych zajęć ze sobą zabierają do domu jako pamiątkę.
4: A jakie tematy lub doświadczenia wywołują wśród najmłodszych zielonogórzan największe emocje?
7: Mamy w ogóle taki przepis na najlepszy eksperyment. Najlepszy eksperyment to jest, już pani powiem jaki, to jest taki, że jest kolorowy, wybucha i można go zabrać ze sobą do domu po skończonych zajęć. Często te trzy jakby cechy są przeciwstawne, bo jak coś wybuchnie, to raczej już tego nie można zabrać do domu, ale zawsze staramy się na naszych zajęciach, aby dwa chociaż te czynniki były spełnione, na przykład kolorowy i wybucha, albo kolorowy i można zabrać do domu. Tych eksperymentów jest bardzo dużo. Ulubione dzieci to na pewno erupcje wulkaniczne. To po prostu właśnie jak wybucha piana kolorowa, brokatowa, tam już dla nich nie jest istotna ta fizyka i nauka, ale tu po prostu to się dzieje na ich oczach. One robią miksturę, połączają dwa składniki i na ich oczach dzieje się coś po prostu niesamowitego. No wiadomo, że eksperymentem ulubionym są też glutki, slajmy i różnego rodzaju masy sensoryczne. Masy sensoryczne robią zawsze furorę, bo to też dzieje się na oczach dziecka, że ze zwykłych jakichś takich substancji, klej, jakiś płyn, one to łączą, a nagle powstaje zupełnie coś nowego. Bardzo dużo mamy fajnych eksperymentów, dzieciaki je uwielbiają, zwłaszcza kiedy ten efekt tego eksperymentu mogą ze sobą potem zabrać.
4: Czy zauważa pani różnicę w podejściu do nauki fizyki u dzieci w porównaniu z latami wcześniejszymi?
7: Tak, myślę, że dzieci w tych czasach są bardziej jakby otwarte. Widać, że dużo w domu też z rodzicami robią coś manualnie, coś przygotowują. Gdzieś już brały udział w jakichś takich różnych zajęciach dodatkowych albo gdzieś były na jakichś wakacjach, w jakimś muzeum, że już czegoś doświadczyły, bo kiedy rozpoczynamy jakiś temat, to dzieci od razu mówią: a ja to znam, a ja to byłem, a ja coś widziałem. Czyli jakby z tej takiej ciekawości, z tego doświadczania, tego, że rodzice dzieciom pozwalają, tak mi się wydaje, dotykać, brudzić się, coś mieszać w tej kuchni, jakby to takie nasze rodzicielstwo, to współczesne, że te dzieci są zaangażowane w różne czynności w domu, to jest z jednej strony, ale z drugiej strony, takiej trochę bardziej negatywnej, widzimy, jak część dzieci jest niesprawna manualnie, jak po prostu zawiązanie supełka w czwartej klasie stanowi problem. Ja już nie mówię o kokardkach, tak? O kokardkach, żeby przywiązać, zrobiliśmy sól do kąpieli dla mamy i żeby dzieci zawiązały kokardkę, to już tego nawet nie wymagamy. Byle na supeł zawiązały. No to tutaj widzimy bardzo takie braki takiej samodzielności tej manualnej, tą plastelinę. Ciężko im jest po prostu tym dzieciom w przedszkolach ugniatać. One tego nie umieją, one narzekają, więc z jednej strony jest taka otwartość, ciekawość i widać, że jakby mają takie obycie trochę w naszym świecie, a z drugiej strony właśnie coraz mniejsza taka zaradność przy takich naturalnych, prostych czynnościach, jak wycinanie, jak wiązanie.
4: Jak dzieci reagują na eksperymenty na żywo? Czy widać, że coś ich naprawdę zaskakuje?
7: Tak, tak, to za każdym razem. Też chyba nasza specyfika jest taka, że staramy się nasze eksperymenty, nawet jeżeli to jest zwykły eksperyment naukowy, wlej, przelej i coś tam wybucha, to my mamy taką politykę, aby zrobić z tego czary, aby zrobić z tego magię, aby zrobić z tego show, aby zaciekawić, aby ich wprowadzić dzieci w taki nastrój oczekiwania i to naprawdę nam się udaje. Właściwie każdy eksperyment staramy się tak zamienić. Słuchajcie, za chwileczkę tutaj mamy wodę. Zobaczcie, jaka jest ta woda. Za chwileczkę wlejemy ją do tego kubeczka i zaczarujemy tą wodę i sprawimy, że ona zniknie. I dzieci po prostu czekają. One w to nie wierzą. I faktycznie mamy te eksperymenty, które odwracamy kubeczek i ta woda nie wylatuje. I to jest po prostu oniemienie. To jest po prostu, nagle jest taka cisza. Ale jak? Ale dlaczego? Nawet to zadziwia też staczek. Obserwujemy to po paniach nauczycielkach, jak one, ale co się stało? Niech pani to wyjaśni. I my wtedy pytamy dzieci, jak myślicie, czy to były czary, czy może jednak nauka? No, jednak nauka, panie są naukowczyniami i my potem wyjaśniamy takie zjawisko od tej strony naukowej, pokazujemy ten sam eksperyment, ale w przeźroczystym naczyniu, co my tam użyłyśmy, że to tak się zrobiło. Uwielbiają, uwielbiają dzieciaki i my uwielbiamy tę pracę i ta praca jest przez to tak satysfakcjonująca, gdyż my mamy od razu nagrodę, od razu mamy tą nagrodę, bo my to widzimy w tym zachwycie, w tej wdzięczności, w tej samodzielności, że ktoś mówił, proszę pani, mi się nie udaje, mi się nie udaje. Ja mówię, ale spróbuj, spróbuj. I nagle, proszę pani, mi też wyszło. I jak te dzieci między sobą porównują wynik eksperymentu, a zobacz, a mi się pieni, a patrz, a mi buzuje, a zrób tak. I dajemy też dzieciom na koniec zajść taką przestrzeń, gdzie one dowolnie, że początek eksperymentu robimy po kolei, według wiadomo jakiegoś planu, odpowiednich proporcji, ale na koniec, jeżeli nam pozwala na to czas, bo dzieci sprawiły się i został nam jeszcze czas na zajęcia, to pozwalamy im na samodzielność. I tu się dzieją różne rzeczy. To jest zachwycające, że dzieci, że nam się wydaje, że już nic więcej z tym eksperymentem nie da się zrobić. Że my już wymyśliłyśmy wszystkie możliwości tego eksperymentu, a tu się okazuje, że dziecięca wyobraźnia i fantazja pokazują nam jeszcze coś. A pani widziała? Pani zobaczy? Mamy tu takiego, a ja zrobiłam takiego węża. Ja mówię, niesamowite, muszę to wykorzystać przy następnych zajęciach. Często mamy takich gagatków, co niby nie wolno tego zrobić, wszyscy myślą, że tego się nie da, a on jeden tego nie wie. I akurat jemu się udaje.
4: Doktor Małgorzata Zubaszewska, która na co dzień zaraża pasją nie tylko w szkole, ale też podczas swoich niesamowitych warsztatów naukowych, była dziś naszym gościem. A my ze szkolnej sali przenosimy się na zielonogórskie ścieżki i w dalszą część programu dosłownie wjeżdżamy na ośmiokółkach. Zapraszam na rozmowę z Maciejem Kaletą, instruktorem rolkarstwa w Zielonej Górze.
0: Aktywnie w Zielonej Górze. Nasza Zielona Góra.
4: Zielona Góra to dobre miejsce dla rolkarzy?
8: Przyznam się, szczerze mówiąc, że tak naprawdę uważam, że Zielona Góra jest jednym z najlepszych miast w Polsce do jazdy na rolkach. Jest świetna infrastruktura, zróżnicowana bardzo, jeśli chodzi też o ukształtowanie terenu. Jest to czasami minus dosyć spory, bo w Zielonej Górze wszędzie jest albo pod górkę, albo z górki, więc jakieś umiejętności, przynajmniej hamowania trzeba posiadać i to jest jeden z największych problemów, jeśli chodzi o rolkarzy, ale ilość ścieżek rowerowych, bliskość do lasu tak naprawdę i te ścieżki rowerowe wokół Zielonej Góry, jeśli chodzi o las i tą zieleń jest... W mojej ocenie pod kątem Polski naprawdę ewenementem i jest to nasz bardzo duży plus, jeśli chodzi o rolki.
4: Jak wygląda typowa lekcja jazdy na rolkach? Czego można się spodziewać na pierwszych zajęciach?
8: Tak naprawdę wszystko zależy od poziomu zaawansowania, ale jeśli to jest nasz pierwszy kontakt z rolkami, no to musimy nastawić się bardzo mocno na przełamywanie pewnych takich naszych, powiedzmy, ludzkich zachowań, żeby zwiększyć sobie bezpieczeństwo, ponieważ jesteśmy bardzo mocno wyprostowani, spinamy mięśnie, jeśli dzieje się coś nietypowego, a dla naszego mózgu to, co się dzieje na rolkach, przede wszystkim wszystko dzieje się szybciej. My jesteśmy też troszeczkę wyżej, więc te pierwsze kontakty to jest tak naprawdę uczenie naszego ciała odpowiednich reakcji, odpowiednich odruchów takich i też trochę tłumaczenie sobie, że nic strasznego się nie dzieje. Że to, co się dzieje, jest to prawda nowe z naszym ciałem, ale jest jak najbardziej do ogarnięcia.
4: Jakie rolki poleca pan osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę?
8: No, przede wszystkim rolki powinny być dobrze dopasowane do naszej stopy, ponieważ mamy różne kształty stopy, są szersze, są węższe, są z wyższym podbiciem, z niższym podbiciem, więc na pewno rolki powinny być dobrze dopasowane. No i super by było, żeby to były rolki, które dadzą też odpowiednio wsparcie, ponieważ też nasz staw skokowy nie jest przyzwyczajony do takiego ciągłego łapania równowagi, w związku z czym nie zawsze kupno sprzętu najtańszego w markecie, ponieważ nie wiem, czy mi się spodoba ten sport, jest dobrym rozwiązaniem, bo to, co często obserwuję, to jest właśnie to, że czasami jest więcej walki ze sprzętem, niż właśnie koncentrowania się na rozwijaniu własnych nowych umiejętności, jakichś takich odruchów. W związku z czym dobrze, żeby to były rolki dające nam odpowiednio wsparcie z odpowiednich materiałów jakościowo, ale właśnie też dopasowane do stopy. Można mieć super drogie rolki za kilka tysięcy, które będą kompletnie niedopasowane do naszej stopy, ani też do naszych umiejętności. I to nie jest żadna gwarancja. Można znaleźć rolki w naprawdę przystępnej cenie, które będą spełniały swoje przeznaczenie. No bo to też oczywiście zależy od tego, ile będziemy jeździć, jak dużo, czy będzie to, nie wiem, połykanie kilometrów wokół Zielonej Góry, czy raczej próby jakichś robienia trików i sztuczek na kubeczkach. To wszystko też jest zależne od tego, co chcemy na tych rolkach robić.
4: No właśnie, jakie są różnice między rolkami do jazdy takiej rekreacyjnej, a takiej do jazdy bardziej agresywnej, szybkiej, slalomowej?
8: No, jest kilka dyscyplin tak naprawdę, więc do każdej z tych dyscyplin są jakby specyficzne rzeczy związane z konstrukcją rolek. Rolki do jazdy szybkiej są bardzo podobne tak naprawdę praktycznie poza kołami, jeden do jednego przeniesione z łyżek do jazdy szybkiej, więc niski, sztywny but zbudowany z karbonu, duże koła, lekka, sztywna szyna. Tak naprawdę tam chodzi o to, żeby było jak największe przeniesienie tej naszej siły mięśni bezpośrednio na koła i żeby tam nie było żadnych strat. Rolki do slalomu z kolei muszą też dawać odpowiednie wsparcie przy nagłych zwrotach czy jakichś bardzo skomplikowanych trikach. Z kolei rolki rekreacyjne mają, same są poddawane mniejszym przeciążeniom, mają bardziej być wygodne, sprawiać przyjemność, tak żeby można się było po prostu skoncentrować na jeździe. No, jest jeszcze dyscyplina, która się właśnie nazywa rolkami jazdą agresywną, jest to jazda po skateparkach, więc tam z kolei rolki są cięższe, bardziej obudowane plastikiem, muszą też mieć powierzchnię, na których będziemy robili te triki. No i też na przykład hokej, no to też te rolki wtedy są bardzo podobne do rolek hokejowych i tak samo rolki do jazdy figurowej też są bardzo podobne do łyżek do jazdy figurowej. No kwestia różnic takich, że po prostu są koła.
4: Czy rolki tak jak łyżwy wymagają jakiejś specjalnej konserwacji, żeby służyły nam dłużej?
8: Nie, no rolki nawet troszkę więcej niż łyżwy wymagają konserwacji, ponieważ łyżwy, no musimy dbać o to, żeby nam ostrze nie zardzewiało i ewentualnie, żeby je ostrzyć regularnie. Z kolei w rolkach są łożyska i koła, to są takie podstawowe, że tak powiem, materiały eksploatacyjne, które nam się zużywają, więc trzeba dbać tam o czystość tych łożysk, żeby się nie zacierały. Też ewentualnie smarowanie tutaj też jest istotne. No a koła się po prostu ścierają, więc wtedy też od jakości kół też zależy, na ile nam wystarczą. Różnią się między sobą twardością, co wpływa albo na lepsze prędkości, albo na większy komfort jazdy, tłumienie nierówności różnego rodzaju, ale generalnie przy normalnym użytkowaniu nie jest to zbyt problematyczne, no ale jednak trzeba na niektóre rzeczy zwracać uwagę i co jakiś czas poświęcić troszkę uwagi tym rolkom i tym materiałom, które tam się używają.
4: Rolki już mamy. Jak dobrać jeszcze odpowiednie ochraniacze i kask?
8: No, ochraniacze i kask, no, tak samo jak z rolkami, powinny pasować, powinny nam dawać przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Mówię tu głównie o ochraniaczach, ponieważ no, jest to sport, w którym mogą zdarzyć się przewrotki. No a kask, no to kask nawet może być rowerowy, też znowu ważne, żeby był po prostu dobrze dopasowany, żeby nam nie latał, żeby był odpowiednio założony. I większość kasków dostępnych na rynku jakby spełnia te warunki i są bezpieczne do używania.
4: Radził Maciej Kaleta, rolkarz, instruktor rolkarstwa w Zielonej Górze. Dbajcie o formę i uważajcie na siebie na trasie.
0: Aktywnie w Zielonej Górze. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
4: Z suknia ślubna, welon, obrączki i te niewymuszone, czyste emocje, które zostają z nami na całe życie. Moda i trendy zmieniają się co sezon, ale uwieczniona w kadrze miłość ma wartość ponadczasową. Jak te najważniejsze chwile zatrzymać w obiektywie? Czy pary młode w Zielonej Górze szukają dziś innych ujęć niż nowożeńcy z wielkich zagranicznych metropolii? O tym porozmawiamy już za moment, a zaraz po tej pełnej blasku i wzruszeń rozmowie zmienimy scenerię z jasnych sal weselnych. Przeniesiemy się do lasu i poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie tak bardzo boją się sów i skąd w nas tyle lęku przed tymi fascynującymi ptakami. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Program zaczynamy od spotkania z kobietą, która w obiektywie zatrzymuje momenty najważniejsze, niezależnie od mody i panujących trendów. Naszym gościem jest Katarzyna Kaczmarek, zielonogórska fotografka zajmująca się fotografią ślubną i okolicznościową.
0: Nasza Zielona Góra.
4: Czy nasze miasto ma swój taki ślubny charakter?
9: Myślę, że każde miasto ma ślubny charakter, ale nasze jak najbardziej. Ma bardzo dużo fajnych miejsc, które warto fotografować.
4: Co w naszym mieście i nie tylko w mieście, regionie najbardziej sprzyja fotografii ślubnej? Co bywa wyzwaniem?
9: Wyzwaniem jest zawsze znalezienie miejsca, jeżeli chodzi na przykład o plener ślubny, ale na szczęście od jakiegoś czasu mamy Park Książęcy w Zatoniu, który ratuje każdy plener, w takim sensie, że niezależnie od pogody, czy jest to zima, jesień, wiosna, lato, jest tym bardzo pięknie.
4: I to jest to miejsce, które najczęściej trafia do reportaży ślubnych?
9: Ja myślę, że tak, że jeżeli chodzi o plener ślubny, zawsze spotykam też tam dużo innych par z fotografami, więc chyba jest takim najbardziej obleganym miejscem, jeżeli chodzi o okolice Zielonej Góry.
4: A czy są jakieś lokalizacje mniej oczywiste, które też świetnie sprawdzają się na sesjach, a wciąż są niedoceniane przez fotografów i przez młode pary?
9: Ja myślę, że sam deptak i te przylegające do niej uliczki, do niego uliczki są takim fajnym miejscem, niedocenianym przez innych ludzi, bo tam na przykład spotykam rzadko i też rzadko pary się na to decydują, ale jak widzą już efekty, to faktycznie jest wow. Trzeba tylko tak troszeczkę pochodzić więcej i znaleźć sobie te miejsca.
4: Jak opisałaby pani swój styl fotografii ślubnej? Reportaż, emocja, minimalizm, może taka opowieść o ludziach?
9: Ja bardzo stawiam na emocje, na to, żeby ludzie się czuli swobodnie przed obiektywem i przy mnie przede wszystkim, więc jest to też oczywiście reportaż. Lubię pokazywać po prostu to, co się naprawdę dzieje. Nie lubię przekłamania, nie lubię ustawiania, po prostu chciałabym, żeby para młoda na zdjęciach widziała to, czego nie pamiętają tak naprawdę, bo często pary ślubne są w takim amoku, że mało pamiętają ze swojego ślubu, a później dzięki zdjęciom mogą to wszystko sobie odtworzyć.
4: Co jest dla pani najważniejsze w dniu ślubu?
9: Żeby para młoda się czuła dobrze, żeby byli szczęśliwi, żeby dobrze się przy mnie czuli, żeby no, mogli ten dzień naprawdę swobodnie i czule przeżyć.
4: Czy fotograf ingeruje w przebieg, nie wiem, uroczystości, czy jednak pozostaje w cieniu niewidoczne?
9: Wydaje mi się, że powinien być w cieniu, ale też powinien być dla pary młodej. Często się zdarza tak, ja już bardzo wiele lat fotografuję śluby i często jest tak, że fotograf jest takim trochę wedding plannerem, bo my jesteśmy często na ślubach, wiemy jak to przebiega, jak to powinno być, czym nie powinna się para młoda stresować, a się w danym momencie stresuje, więc troszeczkę ingerujemy, przynajmniej ja, ingeruję w taki sposób, żeby uspokajać porę młodą, że spokojnie, że to wszystko ma swój jakby czas, tak ma być i mają się tym nie przejmować, mają po prostu cieszyć się chwilą, bo to jest ich dzień.
4: Jak już wspomniała pani, ślub to moment ogromnych emocji. Jak buduje się zaufanie pary młodej, tak by mogli zapomnieć o aparacie?
9: Przede wszystkim najważniejsza jest otwartość i szczerość. I taka swoboda. Ja myślę, że to jest też takie wynajdowanie, że każda para ślubna znajduje swojego fotografa, czyli osobę, przy której czuje się swobodnie, bo to są rozmowy przy umowie, na przykład przy podpisywaniu umowy. I też myślę, że dużo par młodych wybiera mnie na przykład przez to, że widzą mnie w internecie. Ja do nich często rozmawiam, gdzieś tam jakieś tworzę też rolki, w których jestem sobą przede wszystkim. I to przyciąga też, myślę, moje pary młode do mnie.
4: Czyli nie jest pani taką obcą dla nich już?
9: Tak. Wydaje mi się, że to dużo zmienia.
4: Nie być taką obcą osobą.
10: Dużo na to wpływa. Tak.
4: Czy pani też się stresuje podczas ślubu?
9: Tak, zawsze, no bo to jest taki stresik, czy na pewno wszystko wyjdzie, w sensie taki z mojej strony, czy na pewno mam sprzęt naładowany, czy wszystko jest w porządku, czy dojechałam na właściwe miejsce, bo to czasami też się tak zdarzało, że podczas pandemii miałam kilka takich sytuacji, że para młoda na przykład zapomniała mnie poinformować, że jest zmiana kościoła, albo jest w innym miejscu, więc bywa to stresujące zawsze, ale jak już się jest na miejscu z tą parą młodą, to ten stres mija.
4: Zdarzyło się pani, że podczas ślubu uroniła pani łezkę?
9: Oczywiście. Myślę, że wszystkie takie momenty, gdzie para młoda też reaguje bardzo emocjonalnie, to ja jakoś tak na mnie to wpływa. Myślę, że też kiedy z parą młodą bardziej się znam, kiedy czuję ten wspólny vibe taki, to wtedy mam takie ciarki nawet, nie? Często pierwsze takie ciarki miałam, kiedy na przykład widzę panią młodą. I widzę po prostu, jak jej się oczy błyszczą w tej sukni i jak ona reaguje i ja po prostu czasami też nie mogę z emocji, co jest dla mnie niesamowite. I drugim takim momentem jest często, kiedy para młoda widzi się pierwszy raz i kiedy pan młody reaguje, no czasami w taki sposób, że aż mnie się łezka uroni, więc to są takie bardzo urocze momenty, które też mnie bardzo wzruszają.
4: Katarzyna Kaczmarek, zielonogórska fotografka zajmująca się fotografią ślubną i okoliczność była naszym gościem. A teraz gasimy weselne światła i wchodzimy w głęboki mrok nocy. Zmieniamy też otoczenie z eleganckich sal na tajemnicze lubuskie lasy. Porozmawiamy o stworzeniach, które od wieków fascynują, ale też budzą w ludziach niewytłumaczalny lęk. Dlaczego tak bardzo boimy się sów? Odczarujemy mity i przesądy, a pomoże nam w tym kolejny gość, Sławomir Rubacha, prezes Stowarzyszenia Ochrony Sów w Zielonej Górze.
0: Ciekawa Zielona Góra.
4: Jakie są główne cele i misja waszego stowarzyszenia?
11: Skupiamy się na trzech elementach. Zacznę od tych najważniejszych, czyli ochrona. Na tym się przede wszystkim skupiamy. Ze względu na zmieniające się warunki siedliskowe, klimatyczne, niestety część gatunków sów wymaga czynnej ochrony. Gdyby nie nasze działania, ale również działania różnych innych organizacji, które czasami również mają wpisane jakieś tam projekty związane z ochroną psów, no to niektóre gatunki miałyby się bardzo źle, wręcz mogłyby może nie wyginąć, ale ich populacja byłaby na tyle niska, że byłby problem z jakimś tam odtworzeniem odpowiedniej populacji o odpowiedniej jakby liczebności. Tak więc na tym się przede wszystkim skupiamy. Czynna ochrona polega między innymi na odtwarzaniu siedlisk lęgowych, dlatego że bardzo często te siedliska są niszczone przez człowieka, no bo tutaj największym problemem dla sów to stanowimy my. Więc to jest różne akcje typu udostępniania budynków, bo część sów gniazduje wyłącznie w budynkach, więc udostępnianie budynków, montaże różnych budek lęgowych dla poszczególnych gatunków, czy platform lęgowych, bo to w zależności od gatunku są różne potrzeby, bo niektóre gniazdują w dziuplach, więc tutaj montujemy różne jakieś takie budki, niektóre zajmują gniazda innych ptaków, więc w tym momencie budujemy jakieś platformy, wieszamy kosze, jakieś specjalne dla sów. Również wyszukujemy stanowiska lęgowe gatunków, które są objęte w Polsce, wszystkie gatunki sów są objęte w Polsce ochroną ścisłą gatunkową, natomiast część sów dodatkowo jeszcze objęte są tak zwaną ochroną strefową. Oznacza to, że w miejscu gniazdowania jest wytyczona strefa ochronna. To dotyczy lasów i gatunków leśnych sów. I w takich strefach jest całkowity zakaz działalności człowieka. Czy to leśników poprzez prace leśne, czy nawet nie można tam wchodzić, nie wiem, spacerując, chodząc na grzyby i na jakieś tam jagody, więc jeżeli jest taka tablica informująca o stojach zwierząt, to oczywiście nie dotyczy tylko sów, bo tą formą ochrony objęte są również ptaki drapieżne, poszczególne, także jeżeli zobaczymy taką tablicę, to nie należy dalej wchodzić, no to też jest w przypadku spotkania Straży Leśnej, to jest tam wysoka kara pieniężna. Tak więc wyszukujemy takie miejsca, obejmujemy ją właśnie ochroną strefową. Także to jest ten główna nasza działalność, czyli ochrona, ale również na drugim miejscu bym tutaj ustanowił edukację. Mamy tutaj w naszym stowarzyszeniu naprawdę wykwalifikowane osoby, które głównie zajmują się edukacją. Różne piszą projekty, chodzą po szkołach, edukują ludzi po to, żeby jakby przybliżyć sylwetkę SUV, to jak one są bardzo ważne i potrzebne nam ludziom, ale również, żeby trochę dać kłam różnym zabobonom, dlatego, że pomimo tego, że mamy XXI wiek, to jednak czasami jeszcze lokalnie są tam różne zabobony związane z SOW-ami, więc edukacja. No i trzecia

0: ja, są jeszcze osoby, które tak reagują na sowy. To jest bardzo takie zastanawiające, no bo jednak, tak jak wspomniałem, mamy ten XXI wiek, a dalej to jeszcze krąży. Ale odkąd zaczynałem swoje życie z sowami, a to już jest no, naprawdę ponad 20 lat, no to widzę kolosalną różnicę. Kiedyś było zdecydowanie więcej takich osób, które tak myślały o sowach. Teraz te sowy są bardzo lubiane, dlatego że one są po prostu piękne, ładne i bardzo dużo osób lubi sowy, tak po prostu. Wiadomo, gorzej jest zajmowaniem się z ochroną, bo to jest jednak bardzo dużo wyrzeczeń, działania w nocy i tak dalej, w różnych tam dziwnych miejscach. Natomiast to się właśnie ta świadomość ludzi mocno zmienia na plus, zdecydowanie na plus, ale oczywiście często musimy wręcz walczyć o siedliska, dlatego że no, niektórym zwyczajnie przeszkadza to, że czasami mogą być dla niektórych natrętne. To mi się w głowie nie mieści generalnie, ale bardzo często dostaję w okresie lęgowym, dostaję telefony z całej Polski, gdzie ludzie dzwonią z różnymi sprawami, bo znajdą na przykład podlota i tak dalej, i najczęściej mają bardzo świetne podejście do tego, chcą po prostu coś dobrego zrobić, bo znajdą jakąś małą sowę na ziemi i chcą się poradzić, co zrobić. Natomiast od czasu do czasu trafiają mi się takie telefony, gdzie ludzie chcą, żebym ja przyjechał i zabrał te sowy z drzew, bo oni nie mogą spać po nocach. No bo i owszem, jest pewien okres, gdzie na przykład młode uszatki, które wychodzą już z gniazd, one nie są jeszcze w pełni lotne, przesiadują całe dnie i noce gdzieś tam w kronach drzew. No i w nocy są dość hałaśliwe, dlatego że potrafią przez całą noc piszczeć i domagać się od rodziców jedzenia. I niektórym to po prostu przeszkadza. Także no, czasami zdarzają się takie sytuacje.
1: I zabieracie wtedy te sowy?
0: Nie ma takiej możliwości, przede wszystkim prawnej, drugie technicznej. Przekonuję po prostu, że no to się skończy gdzieś tam za 2 tygodnie, one na tyle dorosną, że przestaną, zaczną już latać i same będą polować i to się skończy. Natomiast czasami musimy wręcz pilnować, bo dochodziło nawet do takich sytuacji, że tam, nie wiem, ktoś próbował rzucać kamieniami, ktoś próbował strzelać z wiatrówki, więc interweniujemy w takich sytuacjach.
1: O sowach opowiadał nam Sławomir Rubacha, prezes Stowarzyszenia Ochrony Sów w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kasiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
3: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidi, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.

0: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
1: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
0: Wspaniale się to ogląda.
1: A jak smakuje?
0: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Ale patrz!
11: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko $9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie $2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
17: Mnie też.
16: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
17: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
16: E-learningu?
17: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
16: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
17: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
16: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
18: Reklama. Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
19: W każdy weekend w Radiu Złote Przeboje prezentujemy Wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz pora na spotkanie z artystą, który urzekł mnie osobiście, kiedy to wcielił się w rolę Zbyszka Wodeckiego w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Ma naprawdę genialny głos, jest także wirtuozem fortepianu, a nazywa się Mateusz Ziółko. I na to spotkanie z tym artystą gorąco Was zapraszam już teraz do Radia Złote Przeboje.
18: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
20: Kacper Sosnowski. To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a dzisiaj w naszym studiu ciekawy, oryginalny artysta, może tak zapowiem, Mateusz Ziółko. Witaj, Mateuszu.
21: A, dzień dobry, cześć, to jak mi ładnie zapowiedziałeś.
20: Ale to jest pierwsza część zapowiedzi, bo druga część tej zapowiedzi brzmi arcymistrz w piosenkach innych osób, taki Joe Cocker polskiej sceny, który brał znane utwory, czasem wielkich gwiazd, i robił z nich perełki.
21: A, to też ciekawe spostrzeżenie, dziękuję ci bardzo, miłe bardzo.
20: I teraz musimy trochę naszych słuchaczy wprowadzić. Tak. Twój klimat, bo ty jesteś człowiekiem z talent show, gdzie się po pierwsze śpiewa piosenki innych, bo jak młody człowiek przychodzi do talent show, no to mu dają tam.
21: No takie trochę jest założenie tego, żeby gdzieś tam na czyichś plecach się trochę na początku przejechać. Myślę, że tutaj przyczyną tego jest to, że po prostu gdzieś musi być jakaś skala.
20: No właśnie.
21: Chyba na tym to troszkę polega, chociaż no są programy, w których jednak hołduje się artystom, którzy przychodzą z własną twórczością. To
20: no
21: też
20: właśnie.
21: Jest super.
20: Ale jakby kontynuując ten temat, ty, jeżeli mówimy już konkretnie o tych talent show, Voice of Poland wygrałeś. Gdzie brałeś się na przykład za muzykę moją ulubioną Queen, Frediego, tak gdzie, jak jest. Ja to zawsze mówię, tam się albo można potknąć, albo wyłożyć, a ty się nie wykładałeś, ani nie potykałeś na tej muzyce.
21: Jakoś tak się udawało.
20: Byłeś w Twoja Twarz Brzmi Znajomo, które też wygrałeś,
21: tak,
20: ze Zbigniewem Wodeckim. zaśpiewałeś Lubię wracać tam, gdzie byłem, tak, że wszyscy tak, mieli łzy w oczach. Ja tu jeszcze ci mogę kadzić przez długi czas, bo wiesz, ta lista tych piosenek i tych artystów, których brałeś na warsztat i to wychodziło kapitalnie, jest długa. Jak ty się do tego odnosisz? I jeszcze tylko muszę to powiedzieć, 2014 rok, Opole,
21: tak.
20: Zwycięzca konkursu debiutów z Czesławem Niemenem, właśnie, czyli kolejnym wielkim artystą. Jak ty to robisz, że bierzesz tych największych na warsztat? I wiesz, i kończysz na podium, na miejscu numer jeden.
21: Muszę ci przyznać, że teraz jak tego słucham, to tak się trochę zarumieniłem chyba nawet, bo to bardzo miłe, co mówisz. I cieszę się, że tak to jest odbierane faktycznie, bo te rzeczy, te występy, te historie, o których wspomniałeś, to nie są łatwe zmagania. To naprawdę za każdym razem jest duże wyzwanie. Swoją drogą chciałem zrobić taką małą zawrotkę. Bałem się, że zaczniesz dalej wymieniać, bo jak tak zaczniesz wymieniać, to wtedy wyjdzie, jak ja naprawdę, że już nie jestem młody, wiesz. Bo trochę się tego nazbierało.
20: Słuchaj, no trochę się
21: ponad 20 lat śpiewania.
20: Tak.
21: Wiesz co, ja w ogóle zacząłem od coverów i myślę, że chyba każdy. To jest taka droga naturalna u każdego artysty, tak mi się wydaje.
20: Szczególnie w tych czasach, bo tam kiedyś, nie wiem, w latach 80., 90., tak. To trochę działało inaczej.
21: Trochę było inaczej, dostęp do muzyki był trudniejszy.
20: No właśnie.
21: Tak? Więc trudniej było sobie tam, wiesz, puścić coś do tego, zagrać, nagrać, podśpiewać. No, ja dorastałem w latach 90., moje lata nastoletnie to lata 90., przełom 90., 2000. No i to był też taki moment, jakby wiesz, takiego już szybkiego skoku technologicznego, gdzie się rozwijała już technologia komputerowa, chociaż jeszcze pierwsze rzeczy, które nagrywałem na kasetach. Uh-huh. Ach, te kaseciaki w ogóle, taki mam sentyment do tego. Wiesz, jak już przyszedłem ten etap muzyki klasycznej, bo ja w ogóle uwielbiałem Bacha, Mozarta, wiesz, ja byłem zawsze samoukiem i słuchałem takiej muzyki bardzo intensywnie, a później zakochałem się właśnie w muzyce Fredka. Uh-huh. I to dzięki mamie mojej, to ziarenko padło, jak miałem 5 lat. 91 rok Freddie Mercury zmarł.
20: Tak.
21: Ja siedziałem w kuchni z moją mamą. Ja miałem 5 lat wtedy, wiesz, ja tak mocno to pamiętam do dzisiaj. To była tak, to wtedy były emocje duże. Mama się rozpłakała, bo padła informacja w radiu, że zmarł Freddie Mercury. Ja zapytałem mamę, a kto to jest? I ona zaczęła mi opowiadać, pokazywać to wszystko. Ja tak, a okej, okay, spoko, nie? Potem po latach gdzieś tam znalazłem jakąś kasetę, zacząłem tego słuchać. Mówi, wow, co za gość w ogóle. Ja już byłem takim świadomym chłopakiem, wiesz, że zacząłem coś tam sobie podgrywać i już internet funkcjonował. Wtedy, wiesz, nie tak jak dzisiaj, ale można było sobie już coś tam poszukać, poszperać. I tak po troszku dogrzebałem się potem przez muzykę Freddiego i Queena, dogrzebałem się do muzy Eltona Johna, wiesz, i wszystkich tych brytyjskich historii. I to były moje inspiracje. Billy Joel później, potem troszeczkę wszedłem na polskie podwórko, Grzegorz Turna, Stanisław Sojka, wiesz, no bo też grałem na fortepianie i śpiewałem. I ich piosenkami się inspirowałem, ale wiesz, ja zawsze miałem coś takiego w sobie, że jak śpiewałem czyjeś piosenki, to na początku lubiłem się bawić głosem, żeby próbować udawać tego wokalistę, czy Fredka, czy Eltona Johna, ten zaśpiew. A potem, jak już się tego nauczyłem, to szukałem sobie w tym takiego wytrychu, żeby o coś sobie zmienić, może coś zainterpretować po swojemu, inaczej zafrazować. Bawiłem się tym coverowaniem i wydaje mi się, że ja zbudowałem sobie taką autorską platformę, wiesz, do tego, jak podejść do tematu coverów.
20: Ciebie, słuchaj, też biorą często do różnych przedsięwzięć muzycznych, gdzie gra muzyka Queen, na przykład Eltona Johna, skoro to już wymieniłeś, prawda? Jesteś takim cenionym artystą, na przykład tak jest Opole i trzeba ładnie Jolkę, to do Mateusza dzwonimy i on to robi tak, że tam siedzi budka suflera na widowni i wpatruje się
21: w ciebie.
20: No to
21: była kolejna sytuacja, która po prostu mnie przecięła mi serce na pół w ogóle, w sensie takim pozytywnym, wierzę, że no, emocjonalnie. No mnóstwo tych historii jest, wiesz, i jak sobie to zbiorę wszystko w całość, przypomniałeś kilka naprawdę bardzo mocnych występów z mojej historii, to ja dzisiaj mam taką teorię i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że to wcale nie jest tak, że najłatwiejsze jest wzięcie czyjejś piosenki i sobie po prostu nagranie zaśpiewać. To wcale nie jest pójść na łatwiznę. Wręcz
20: to może
21: przeciwnie.
20: Być najtrudniejsze. To jest... może być podłożenie sobie kłody pod nogi,
21: tak,
20: bo
21: jest.
20: Słuchacz zna tę piosenkę, on ją ma w głowie. Tak. Jak coś mu się zaczyna szybko nie podobać, coś mu nie gra, to jak on to śpiewa, prawda?
21: Dokładnie. Jest coś takiego. Można się naprawdę wpędzić na niezłą minę i wiesz, i sztuką w tym wszystkim jest ta tak to zaśpiewać, tak to zaaranżować, tak to nagrać, żeby nie stracić tej pierwotnej wrażliwości, tej pierwotnej prawdy, która w tej piosence była, tej pierwotności, którą my znamy, tak? Bo to są piosenki przecież, o których mówimy, które my znamy od 30-40 lat. To są dwa pokolenia, wiesz? Ale z drugiej strony, żeby zostawić tam część siebie, żeby ktoś słuchając tego powiedział, o, jeden kroczek za daleko w prawo i leżysz.
20: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dziś naszym gościem Mateusz Ziółko. Wracając do tego Opola 2014, gdzie wszyscy śpiewali Czesława Niemena, wtedy też współprowadzącą ten koncert była jego córka Natalia, to ona też tam śpiewała.
21: Tak jest, tak.
20: To też serce biło mocniej, jeżeli, no właśnie, ostatnio miałeś budkę na widowni śpiewając budkę, a wtedy tak. stała koło ciebie
21: no,
20: rodzina.
21: Żona pana Czesława i córka Natalka, dla mnie to w ogóle było przeżycie, wow, jakieś kosmiczne. Wiesz, dzisiaj jakby znamy się z Natalią, może tych 11 lat i przecinamy się gdzieś na scenie, to już jest inna relacja.
20: Ale wtedy, to było 11 lat.
21: Tak, wtedy, wiesz, ja byłem jednak młodym, debiutującym chłopakiem, jeszcze byłem brunetem. Piękne czasy, z Leską wokół wspominam, ale ja to często opowiadam, ten moment tego Opola, debiuty wtedy, to było spełnienie mojego marzenia. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby wystąpić w Opolu. W tych debiutach. Oglądałem Opole co roku, od lat, wiesz, jako młody chłopak. No i tylko, że ja tam chciałem zaśpiewać swoją piosenkę.
20: Okej.
21: No i pojechałem i nie zaśpiewałem swojej piosenki, wiesz, no.
20: Ale?
21: Wiesz, jaki byłem zły?
20: No właśnie.
21: Ja byłem okrutnie zły. Mówię, jak? To był precedens w ogóle, bo przecież nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej była taka sytuacja. Nie pamiętam. To było wyjątkowe Opole.
20: Tak.
21: Pierwszy raz od XX
20: tak,
21: lat.
20: Tak.
21: Debiutanci nie mogli śpiewać swoich utworów.
20: Piosenek.
21: Na tym polegały debiuty, że artysta przyjeżdżał i pokazywał swoje. To była piękna idea. A tutaj śpiewamy Czesława. No, ja strasznie miałem mieszane emocje wtedy, ale dzisiaj jestem za to wdzięczny naprawdę, bo to była kolejna sytuacja, w której ja musiałem się zmierzyć z kimś, kto dla mnie wydawał się nietykalny.
20: A mieliście przyporządkowane piosenki? Czy można było pertraktować z wyborem?
21: Wiesz co, no można było tam pertraktować. Była pula, z której można było tam te piosenki wybrać. Nie chcę teraz skłamać, chyba to tak wygląda, wiesz, to było kawał czasu temu. W każdym razie jakoś tak szybko zareagowałem i to wspomnienie wtedy, padł wybór na wspomnienie, bo bardzo mi się ta piosenka podobała zawsze. Ale to, co się potem w ogóle wydarzyło, też to, że ta piosenka zabrzmiała tak, a nie inaczej, no to wielki ukłon w stronę Michała Grymuzy, któremu zawsze od lat za to dziękuję, bo on zaaranżował tą piosenkę na 4/4.
20: Okej.
21: Wiesz, bo my znamy to w formie takiego walczyka,
20: tak,
21: wiesz.
20: Tak, tak, tak.
21: A 3/4.
20: A tam było rzeczywiście inaczej.
21: Piosenka do tańca, wiesz, on mówi,
20: i
21: wiesz
20: rockowo
21: co?
20: Było.
21: Tak, było rockowo. On mówi, wiesz co, zróbmy z tego coś takiego współczesnego na 4/4. Ja w ogóle, jak ja to usłyszałem, to stuknąłem się w głowę, weź człowiek, co ty gadasz w ogóle, jak można zagrać numer na 3/4, jest napisane i na 4/4, to się w ogóle nie lepi, bo się zlepiło.
20: Okej.
21: Jak się okazało.
20: No zlepiło się tak, że wygrałeś. Karolinkę masz? Tak, bo tam właśnie, ona gdzieś tam stoi w
21: zaszczytnym
20: domu, miejscu.
21: Oczywiście, tak. Znaczy, jeszcze teraz nie, bo się przeprowadziliśmy. Okay. Na razie jest z drugiej spakowana w garażu, ale będzie wyciągnięta za jedną godę.
20: No właśnie, będziesz mógł sobie tą Karolinkę wyciągnąć, popatrzeć na nią, trochę się dowartościować, to też tak działa, jak patrzysz sobie na jakieś takie swoje nagrody albo nawet feedback od słuchaczy.
21: Wiesz co, nie.
20: Nie?
21: Nie, żeby to dobrze określić. Nie tam jakby jest źródło mojej wartości, okej? Okay? Tak jakby nie zupełnie nie tam. To jest piękna historia. Lubię to sobie wspomnieć. Cieszę się z tego. Jest to wyjątkowe. No, takich Karolinek jest w Polsce kilkadziesiąt.
20: No dokładnie, tak.
21: Więc fajnie jest to, jest to mieć u siebie. Ale wiesz, jak to jest w tej branży. Sukces jest chwilowy, nie? To jest na chwilę. Potem przychodzą następni, kolejni. O tym się zapomina. Kiedyś jeden z moich kolegów powiedział tak pięknie, że ma u siebie w studiu właśnie taką ścianę płaczu. Rozumiesz?
20: To była ściana nagród, tak?
21: Ściana płaczu to jest.
20: Okay.
21: Stoisz i patrzysz i płaczesz. Kiedyś to było.
20: To było.
21: Teraz to nie ma. Jakby, więc zupełnie, naprawdę, nie jest to źródło mojej wartości. Cieszę się. Raczej to jest źródło takiej wdzięczności. O. Za to, że Bóg dał mi spełnić moje marzenia, że mogłem tam być, że mogłem poznać wspaniałych ludzi, wiesz, bo te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, to nie są tylko takie sukcesy osobiste, które karmią twoje ego, ale za tym idzie mnóstwo pięknych historii związanych z ludźmi, których tam poznajesz i potem te historie się mnożą i dzieją się nowe, piękne rzeczy. O tym są te nagrody właśnie, o tym są te historie.
20: Okej. to ja do tego Niemena i wspomnienia wrócę, bo też wziąłeś tą piosenkę znowu po dekadzie na warsztat i nagrałeś ją jeszcze raz. Już inaczej. Czemu znowu to? Czemu znowu Niemen? Czemu znowu wspomnienie? I czemu znowu tak inaczej?
21: Inaczej, inaczej. No, troszeczkę inaczej. Czemu Niemen? Jubileuszowo. Mhm. Chciałem ten okres tych 10 lat, które minęły od mojego debiutu, w jakiś sposób sobie zaświętować. Po prostu. Mhm. I pomyślałem, że najfajniejszym sposobem świętowania takich swoich jubileuszy jest dawanie prezentów komuś. Nie przyjmowanie, ale dawanie prezentów. Więc to jest taki mój prezent. Dla słuchaczy, dla wszystkich tych ludzi, którzy są ze mną przez te 10 lat, nawet i więcej. I wiele razy grając ten utwór na koncertach, bo ja gram go non-stop na koncertach. Na każdym koncercie ta piosenka
20: jest częścią grana. Ciebie.
21: Tak, ta piosenka
20: od
21: stała się częścią mnie. To jest
20: już
21: piękne, no wiesz, właśnie to jest niesamowite w muzyce, że są piosenki, których nie pisaliśmy, nie komponowaliśmy, a one stają się takie nasze. Ja naprawdę mam takie poczucie, że jak śpiewam to wspomnienie, to jest jakby to była piosenka dla mnie napisana. Coś wspaniałego, przepiękne uczucie i ona mi się nie nudzi. Pełnie. I wiesz, ja wiele razy słuchałem od ludzi takich komentarzy, próśb po koncertach, niech pan to nagra, czemu tego pan nie nagrał? No więc stwierdziłem, że to jest super okazja, żeby ludziom właśnie taki prezent dać. No taki mój osobisty jubileusz. Chciałem sobie też zamknąć ten etap troszeczkę już za sobą, nagrać te piosenki, które dawno leżały w szufladzie, chciałem już pokazać, zostawić ludziom i iść dalej po nowe. Nie? Więc to jest taka klamra.
20: No to, żeby skonkretyzować trochę tą naszą rozmowę, to może posłuchajmy, jak piosenka z 67 roku, bo to jest ten moment, kiedy została wydana, a w szufladzie jeszcze i tak leżała trochę dłużej wcześniej, brzmi teraz za sprawą Mateusza.
21: Chciałem zaznaczyć jeszcze, że całość została nagrana tylko i wyłącznie na analogowych instrumentach.
20: O, jak pięknie.
21: I na taśmie, więc chcieliśmy oddać ducha tamtych czasów bardzo właśnie poprzez takie analogowe podejście do spraw technologicznych.
20: Zobaczmy, czy słychać.

0: Tak brzmi wspomnienie Anno Domini 2025. To powiesz coś więcej o tej produkcji, która nam może troszkę łezkę nawet wokół roni, jak tam trzeba było syntezatory podłączać stare.
1: No, bardzo nam zależało razem z Dawidem Roszczakowskim, serdecznie go pozdrawiam, który jakby produkował ten utwór. I ten pomysł na brzmienie, to brzmienie, które Państwo tutaj usłyszeli, to jest w dużej mierze jego pomysł. Dużo od siebie tam dodał. I założenie moje od początku było takie, żeby właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, to jest jeden ze sposobów na to, żeby nie stracić ducha tamtych czasów, tamtego pierwotnego brzmienia. Więc my nagraliśmy to wszystko na analogowych instrumentach. Tam nie ma żadnego cyfrowego brzmienia. Wszystkie, nawet te syntezatorowe rzeczy, które tam się słyszy, to są syntezatory analogowe. Wszystko jest nagrywane, tak, że tak powiem, z tak zwanej łapki, nieedytowane, prawdziwe bębny, gitary, wszystko i na taśmie jest nagrywane, żeby po prostu było to analogowe nasycenie.
2: Twoje radio, złote przeboje.
0: Dziś gościem programu Mateusz Ziółko. To jeszcze tak a propos rzeczy ważnych, które robiłeś w życiu muzycznie. Mówiłem już tam o tych nagrodach, o tych programach, o tym występie w Opolu, ale też przecież na koncercie Bocelliego byłeś, przecież śpiewałeś na różnych scenach z różnymi artystami, przy różnych artystach. Które było najmocniejsze dla ciebie? Które wystąpienie, który wykon był najmocniejszy, taki, który najbardziej, najdłużej pamiętasz, a może też był najtrudniejszy, bo jakby wiemy, co na platformie jednej internetowej się mocno ogląda i jakie miliony na przykład wracają do Wodeckiego, prawda? To już zaraz będzie 20 milionów osób, które na YouTubie zobaczyło.
1: Nawet nie wiedziałem, że to aż tak szeroko poszło.
0: No już tak, już dochodzi pod 20 milionów.
1: No, to przypomniałeś historię, która... No ja nie boję się tego powiedzieć i często to mówię też na swoich koncertach, kiedy opowiadam O tej piosence i o Zbyszku Wodeckim. Nigdy go nie spotkałem osobiście. Strasznie tego żałowałem. Bo wiesz, historie, które o nim się słyszało, no, to było niesamowite. Tak bardzo chciałem tego gościa poznać. Nie było mi to dane, ale moje spotkanie z nim w tej jego muzyce po jego śmierci w tak wyjątkowy sposób, który stał się wręcz... No muszę użyć tego słowa, to było jakieś takie mistyczne wręcz. Aha. Wiesz, doświadczyłem na tej scenie, w tym programie czegoś nie spodziewałem kompletnie.
0: A musiałeś bardzo się kontrolować, w sensie miałeś taki moment, że się, nie wiem, zacząłeś...
1: Ja w ogóle nie wiedziałem, co się tam dzieje. To jest tak autentycznie, wiesz, ja do dzisiaj, minęło od tego czasu 8 lat.
0: Tak mniej więcej.
1: No tak, już jestem już dojrzały. Słuchaj, autentycznie, i to nie jest ściema, ja ten występ widziałem 4 razy, nie byłem w stanie go więcej oglądać.
0: Czyli ty to widziałeś 4 razy?
1: Tak.
0: I to była ta granica?
1: Tylko dlatego, że ktoś mi tam pokazał, raz go zobaczyłem sam po tym występie, nie mogłem tego dooglądać, ja po prostu się rozpadam na kawałki, rozklejam się, jak tego słucham. Jak ktoś mi to puszczał, to po prostu się tylko pilnowałem, żeby się nie rozliczyć. Autentycznie, tak na mnie to działa. Takie tam były emocje. Ja wjechałem tą windą, wszedłem na scenę i nie pamiętam w ogóle nic z tego występu.
0: Okej.
1: Okay. Kompletnie.
0: A to też jest piosenka, którą na wielu festiwalach, takich koncertach, nazwijmy to letnio-plenerowych, śpiewa wielu artystów. Rzeczywiście, tak. Ona, szczególnie w ostatnim czasie, bo mam wrażenie, że często ją słyszę. No a wtedy wszyscy żeśmy tam zamarli, zastygli.
1: No ja tylko zrobiłem dużą dygresję, tylko chciałem wrócić do tego, co mówiłem, że nie boję się powiedzieć tego, że to spotkanie moje ze Zbyszkiem Wodeckim w takim anturażu autentycznie zmieniło mnie jako wokalistę, zmieniło mnie jako człowieka.
0: Okay.
1: Niesamowite, co się wydarzyło wtedy. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ja tak mogę. Wiedziałem, że ja tak umiem. To rzuciło zupełnie inne światło na mój sposób śpiewania, na moje postrzeganie muzyki, wiesz, dźwięku, wrażliwości. Okay. Ja zacząłem inaczej śpiewać.
0: A myślałeś też o tym, że mając być może taki dar, który, jak już tu powiedziałeś na początku, ćwiczyłeś trochę od małego, bawiąc się aranżami, coverując inne piosenki, naśladując precyzyjnie, ale dodając coś od siebie, tak jak powiedziałeś, żeby ta cząstka ciebie była. Nie myślałeś, żeby taką płytę wydać, najpiękniejsze melodie w moim
1: Jest wykonaniu. To jeden z pomysłów, który gdzieś tam kiełkuje i nawet słyszałem kilka takich podpowiedzi. Ale zanim to zrobię, nie mówię nie. Ja naprawdę zmieniam swoje podejście do muzyki. Otwieram się coraz nowsze rzeczy. Przyznam się szczerze, że jakieś miałem trochę problem z tym coverowaniem. Tak bardzo parłem, wiesz, na swoje autorskie. Wydałem 2 autorskie albumy, z których jestem bardzo zadowolony, ale jednak gdzieś, wiesz, ta druga odnoga, to ta przestrzeń, taka odtwórcza, tak, i odnajdywania siebie w twórczości innych artystów, zaczynam się tym coraz lepiej bawić i przestaję mieć z tym problem. Widzę też w tym naprawdę wielką wartość. Jesteśmy teraz w takim momencie, gdzie grałem przedwczoraj pierwsze dwa koncerty z takiej serii koncertów na festiwalu Jerzego Połomskiego. Przyznaję się bez bicia, ja nie znałem tej twórczości. Wiesz, okay, Jerzy Połomski, cała sala śpiewa z nami, bo dziewczynami, wszyscy...
0: Ale trochę już jakby nie nasze czasy.
1: Coś niesamowitego. Co za piękne utwory, jakie piękne piosenki, jakie piękne melodie, teksty, historie. Rozpływałem się na scenie, mogąc to śpiewać. Więc wiesz, jeżeli takie perły można wyciągnąć z historii naszej muzyki, to ja to biorę.
0: Okej.
1: To jest coś pięknego.
0: I jeszcze jedna taka rzecz a propos twojej kariery, bo też sobie na tej popularnej platformie, gdzie wszyscy wszystko oglądamy, posprawdzałem, ale tam twoje piosenki odtwarzają się znakomicie. To znaczy, jeżeli mówimy o tych kilkunastu milionach przy tych coverach, które tutaj wychwalamy, no to w Płomieniach 84 weźmie tam też chyba jakoś bardzo przyzwoicie, no to jakby wiesz, masz ten swój kawałek, który, jak się okazuje, pewnie też tym młodszym widzom, bo tam jest jednak młodsza widownia, młodszy słuchacz. Tak, masz tego młodszego słuchacza też.
1: Faktycznie to bardzo, bardzo fajny jest odbiór tych autorskich rzeczy. I idę po to, wiesz, ja...
0: No właśnie, idziesz. Czy ich jest dużo, czy ich jest mało? Ty teraz, od kiedy, że tak powiem, liczyć tą twoją karierę, kiedy ty możesz wydawać płyty w stosunku do tego, co już zrobiłeś?
1: Ty wiesz, ja pierwszą płytę autorską wydałem w 2017 roku.
0: I po szybkim czasie była złota zresztą.
1: Tak. To był bardzo duży sukces. Zresztą, trzeba to powiedzieć, to nie jest tylko mój sukces, bo tą płytę pisało wielu ludzi. Ale właśnie o tym jest muzyka, wiesz, o tym współdziałaniu, o relacjach właśnie w muzyce, więc ta piosenka tak naprawdę w takiej formie powstała w jeden dzień, ten aranż. No drugi dzień nagraliśmy wokale i wiesz, i zadziałało, tak? Musiała poczekać 11 lat.
0: Działa do dzisiaj.
1: Tak, działa do dzisiaj.
0: Działa do dzisiaj, to tego ci gratulujemy. Tu Radio Złote Przeboje, z nami w studiu niezmiennie Mateusz Ziółko. A propos współpracy z polskimi artystami, no bo też cię widać trochę w duetach, Sylwia Grzeszczak zresztą była, skoro Libera wymieniłeś tutaj, to niedaleko. Z kim byś chciał jeszcze? Jakie są twoje jakieś takie, nie wiem, marzenia muzyczne? Z kim tą scenę chciałbyś dzielić? Co chciałbyś zrobić?
1: Bardzo chciałem zaśpiewać kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem i doczekałem tego. Więc tak bardzo byłem wdzięczny za tą możliwość, kiedy mogłem tą Jolkę zaśpiewać w Opolu. Moje spotkanie z nim, pierwsze śpiewaliśmy zresztą z Radiem Złote Przeboje. Była taka trasa koncertowa organizowana Orkiestra Złotych Przebojów.
0: Okej. Mnie to wtedy nie było, dlatego nie pamiętam.
1: Czy jestem starszy? Kurde.
0: Nie, tu cię uspokoję, nie jesteś starszy, po prostu mnie tu nie było.
1: Dobra, akurat. Wytłumaczyłeś. No. Felicjan śpiewał właśnie na tej trasie. Co za wspaniały człowiek. Po prostu dusza, facet. Jak on tą Jolantę zaśpiewał tam wtedy, to ja stałem i ryczałem przed tą sceną. Niesamowity facet. No nie było mi dane niestety z nim więcej zaśpiewać. Ale mam kilka takich marzeń. Tak, jak już wiesz, wspominamy o tych legendarnych artystach. Mówiłeś o jakichś takich pomysłach na kolejne wydawnictwa, albumy. Mam tych pomysłów mnóstwo.
0: Okay.
1: W przyszłym roku bardzo chciałbym swoim fanom i słuchaczom zaserwować swoją autorską płytę, na którą już też pracuję, wyciągnąć swoje stare rzeczy, których dawno nie publikowałem. Czyli taką wielką potrzebę, żeby to jakby samemu wyprodukować i wydać. Ale kolejne pomysły się tlą i wspominamy o tych wszystkich legendach. Taka płyta Legendy Polskie, wiesz, współpracy, nie wiem, z Markiem Piekarczykiem, na przykład Eleni, wiesz, to są takie, jakby znam tych ludzi.
0: No Marek Piekarczyk to jest twój dobry kolega, można
1: to
0: powiedzieć.
1: To jest mój papa,
0: po Wojsie.
1: Dobry duch.
0: No są to...
1: Gosia Ostrowska na przykład, też taka moja ciocia sceniczna. Się poznaliśmy, wiesz, tak nazwisk troszkę wymienić.
0: A do pianistów na przykład też cię ciągnie? W tamtą stronę, nie wiem, Turnała. Sana z nim kiedyś piosenkę zrobiła, zresztą piękną, w takiej stylistyce turnałowej zresztą. Od tego momentu się bardziej zacząłem...
1: Nie znamy się z panem Grzegorzem. Ja tutaj bardziej, wiesz, sięgam po takich artystów, których poznałem na swojej drodze muzycznej. Wiesz, wszystkich, o których tutaj wspominamy, tak naprawdę, wiesz, to są wielkie tuzy. I naprawdę to jest znowu moja wdzięczność wielka, wiesz, że ja dzisiaj jestem w takim miejscu na scenie, że mogę z tymi ludźmi tą scenę dzielić, z ludźmi, których kiedyś oglądałem na tych festiwalach opolskich i byli dla mnie niedostępni. A dzisiaj mogę z nimi razem śpiewać, mogę z nimi przybijać piątkę na scenie. To jest naprawdę wyjątkowe, wiesz, to jest naprawdę dla mnie bardzo wyjątkowe i za każdym razem nawet nie dowierzam, że to się dzieje.
0: Okej. Okay. Rodzina w życiu najważniejsza, bo wiem, że taki był czas w twoim życiu, że zabawa rock and roll i to, co się dzieje, świat wiruje, prawda?
1: Różnie bywało.
0: Jak się ma te kilkanaście lat. Jesteś teraz zupełnie innym człowiekiem niż na przykład, no właśnie, jadąc pierwszy raz na to Opole.
1: Oczywiście, że tak. Kompletnie jestem innym człowiekiem. Dziś jestem człowiekiem, który rozumie, po co to robi, który rozumie, skąd ma ten dar i po co jest na scenie. I dzisiaj moje śpiewanie to nie jest śpiewanie tak jak wtedy. Jakby, no sorry, muszę się tylko przyznać. Ja wtedy karmiłem swoje ego. Ja byłem, wiesz, młodym, gniewnym, który chciał zrobić karierę, chciał być w tym Opolu, chciał być gwiazdą. Tak? No tak było.
0: Okay.
1: Po prostu. Jakby, wiesz, jeżeli jakikolwiek artysta młody wychodzi na scenę i mówi, że tak nie jest, to ja mu nie wierzę. Kiedy byłem młody, to fajne były te wyjazdy, bo robiłeś to, co lubisz. Potem jakieś spotkania z kolegami, jakiś wypad na miasto, wiesz, w trasie też było wesoło. A dzisiaj, co dużo mówić, po prostu tęsknię za rodziną.
0: No właśnie, to najbardziej w życiu jednak zmieniają dzieci chyba,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak,
0: oprócz rzeczywiście ważnej kobiety, która przy nas jest, ale jednak...
1: Tak, mówię o rodzinie jako całości, tak, mam cudowną żonę, wiesz, która mnie w tym wszystkim wspiera, zresztą też razem pracujemy, bo moja żona jakby ogarnia cały mój booking, moich koncertów i menażersko razem współpracujemy. No i moje chłopaki, uwielbiam ten czas z nimi spędzony, więc tak szczerze mówiąc, jestem już na takim etapie, że robię wszystko, żeby móc dalej grać, ale żeby móc grać większe koncerty i rzadziej. Żeby móc być więcej w domu, po prostu. Albo sobie to, nie wiem, kampera chyba kupię i będziemy jeździć.
0: Ale rozumiem, że w tym żona pomaga, żeby nie grać aż tyle i żeby nie

0: Jaka piękna puenta naszej rozmowy z jedną z gwiazd polskiej muzyki. Mateusz Ziółko, dzięki śliczne za to
1: bardzo
0: spotkanie.
1: Ci dziękuję za rozmowę.
2: A w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka w wydaniu weekendowym już teraz pora na niezwykłą historię zespołu Demono. I o niej opowie wam Tomek Brel.
3: Pewnego razu w muzyce.
4: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artysta, bez którego polska muzyka lat 80. i 90. brzmiałaby zupełnie inaczej. Andrzej Krzywy i zespół Demono.
5: Tak się nagle zachmurzyło, szaro-sine, ciężkie niebo.
4: Historia zaczyna się w latach 80., kiedy to Marek Kościkiewicz zakłada zespół Mono. Niedługo później do zespołu dołącza Andrzej Krzywy i Robert Chojnacki. I w tym składzie pod koniec lat 80. nagrana zostaje pierwsza płyta już pod szyldem Demono.
5: Tylko ze mną coś się stało.
4: Andrzej Krzywy wspominał wielokrotnie, że muzyczne początki wyglądały bardzo dziwnie, bo mimo że zespół odniósł sukces artystyczny, mimo że był popularny, pieniędzy z tego zajęcia właściwie nie było.
6: Na początku grało się w zasadzie prawie za darmo, no i to ja to przeżywałem i w dabie, pomimo tego, że płyta sprzedawała się świetnie. Nie było z tego pieniędzy, kokosów za dużo. Potem już w Demono, o sukcesie właśnie pierwszej płyty, o sukcesie drugiej płyty, na której były takie piosenki jak Miasto Nocą chociażby, tak, czy Zostańmy Sami, nadal zespół niewiele zarabiał. No, graliśmy, nie wiem, po 200 koncertów rocznie, ale za grosiki, tak. Zmiana nadeszła gdzieś w 95 chyba roku po płycie Stop.
4: Andrzej Krzywy przygodę z muzyką zaczynał jeszcze w czasach, kiedy istniała instytucja pod tytułem cenzura. Na cenzurę narzekało wielu artystów i jak się okazuje zespołowi Dub, w którym Andrzej Krzywy śpiewał, też zdarzyło się mieć z ową instytucją przygody.
6: To jeszcze był początek lat 80., więc ta cenzura była i faktycznie dosyć mocno przyglądała się każdemu tekstowi.
2: Historię takich zespołów jak Demono można naprawdę słuchać godzinami. To był ostatni element naszego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pozostaje mi już tylko jedno, życzyć wam cudownego odpoczynku, oczywiście z Radiem Złote Przeboje.
7: Radio Złote Przeboje.
8: Radio Złote Przeboje.

0: Anisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
1: A co mamy do wyboru?
0: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
1: A gdzie ty jesteś, skarbie?
0: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. 13 dzień czerwca dzisiaj. Mam nadzieję,

0: Pechowo nie będzie. Minęła ósma, zapraszamy na wiadomości.
1: Uwaga na burze u Lewy i Grat. Są ostrzeżenia pogodowe. Potem makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Dziś możliwe zarzuty. Nasi siatkarze stracili prowadzenie w światowym rankingu. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Chodzi o dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i o północną część województwa opolskiego. Alerty zaczną obowiązywać po południu, będą ważne do nocy. Burzą będą towarzyszyły silny opad deszczu, mocny wiatr, a miejscami grad. Najprawdopodobniej dziś patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. Marcin Starzec.
2: A wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
3: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
1: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana wczoraj w Zamościu. Może usłyszeć zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach będą nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze. To skok o 6 groszy, a o 3 grosze droższy jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Nasi siatkarze po wczorajszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów w chińskim linii stracili po 4 latach prowadzenie w światowym rankingu. Na czele listy zastąpili ich Włosi. Jutro na zakończenie turnieju w Chinach Polacy zmierzą się z Ukrainą.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Dzisiaj popada niemal wszędzie, tylko w różnych godzinach. 18 stopni w Białymstoku, 19 w Szczecinie, 20 w centralnej części kraju, do 21 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Kacper Sosnowski, witam. 13 czerwca, przesądny nie jestem. No i mam nadzieję, że wy też nie. Dlatego ta sobota musi być miła. Radio Złote Przeboje. Miła, bezpieczna i bez przykrych niespodzianek. Phil Collins na dobry początek, 3 minuty po godzinie 8. Fajnie, że jesteście z nami. Niech to będzie kolejny dzień w takim naszym raju.

Tu Radio Złote Przeboje. Ja zawsze jak w weekend robię porządki i czegoś szukam, to sobie to śpiewam. Reni Juzis, kiedyś cię znajdę. A Reni ostatnio nagrała chwytliwą piosenkę Kiecka i piękny teledysk stworzyła, bo pierwszy raz napisała zresztą sama scenariusz do wideoklipu, gdzie, no jak wiemy, jednym z głównych elementów są spódnice czy też sukienki. Dla panów tutaj trudne rozróżnienie, więc to słowo Kiecka ułatwia sprawę. A tak brzmi Kiecka. Jakie piękne słowa, prawda? O Kiecce piosenka. Dziś na Kieckę chyba trochę będzie za zimno. Chyba że ktoś lubi w deszczu i przy 18 stopniach w Kieckach paradować. Ale to już paniom zostawiam. A to Depeche Mode.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fiałkowski.pl. Zapraszamy do salonu Czery Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
3: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidi, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
2: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fiałkowski.pl. Zapraszamy do salonu BYD Fiałkowski, Zielona Góra, trasa północna 12B.
4: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do twojego ogrodu.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

8:32 na zegarach. Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. My zawsze koncerty polecamy, na koncerty zapraszamy. Na OMD będziemy zapraszać w Warszawie niebawem. Tymczasem Pet Shop Boys to zapraszają na swój taki ekskluzywny koncert w Berlinie. I teraz uwaga, idą w oryginalność, bo nie będzie tam największych przebojów zespołu, ale piosenki z drugich stron singli, czy też takie nigdy na koncertach nie grane. No to rarytas dla fanów. W połowie lipca w Berlinie. Szkoda, że nie w Polsce gdzieś, prawda? Ale z drugiej strony Berlin to pociągiem z Poznania 3 godziny. Olivia Newton-John i John Travolta.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fiałkowski.pl. Zapraszamy do salonu Citroen Fiałkowscy, Zielona Góra, Trasa Północna 12A.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją...
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

0: Voyage, voyage, there's it less. O podróżowaniu piosenkę tutaj żeśmy sobie włączyli w weekend, prawda? Bo kiedy jak nie w weekend? A zresztą jak ktoś szuka pomysłu na wypoczynek, wakacje dzieciaki mają pewnie już za 2 tygodnie, no to powiem, gdzie wszyscy pojadą. Prawdopodobnie do Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo ten z roku na rok bije rekordy. Roczna liczba turystów jest większa niż w Parku Narodowym Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. No i w poprzednim roku nasz park odwiedziło 5 300 000 turystów. I dodam, że popularność tego właśnie parku to tak rośnie 3 czy 4 razy szybciej niż amerykańskiego. No to za kilka lat to na morskie oko to już takie korki będą, że hej.
1: Raz, dwa, trzy! Marsiki!
0: A to Jugoton.

uszach. Tu Radio Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 9, a więc za chwilę u nas wiadomości, a w nich o tym, że rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi, a to dlatego, że coraz więcej czasu na wiosnę spędzamy na świeżym powietrzu.

0: wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Mazda Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Mazda Fiałkowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12B.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Nissan Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 9:00. Zapraszamy na wiadomości.
9: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Husarze w łasku, myśliwce F-35 uroczyście przywitane w Polsce. USA rozgromiły Paragwaj w swoim pierwszym mundialowym pojedynku. Marcin Krzamiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor.

0: profesor Joanna Krzowska-Firych.
1: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
0: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Prezydent zawetował przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzucił ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski już zapowiedział, że będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała 6 lat temu. Mówił o tym podczas uroczystości w Łasku prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, 5-krotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
0: Ostatnie EFA objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Mocny początek amerykańskich piłkarzy na mundialu. USA pokonały Paragwaj 4-1 nad ranem polskiego czasu w Los Angeles. To był pierwszy pojedynek mistrzostw rozgrywany w USA. Wcześniej wieczorem polskiego czasu swoją część turnieju zainaugurowała w Toronto Kanada, tylko remisując 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. W czwartek z kolei Meksyk pokonał 2-0 drużynę z RPA. A dziś w San Francisco o 21:00 mecz Katar-Szwajcaria. Na północy na wschodnim wybrzeżu spotkanie Brazylia-Maroko.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Najwięcej opadów teraz od Trójmiasta przez centrum aż po Rzeszów, ale po południu pokropić może niemal wszędzie. Temperatury od 19 stopni nad morzem po 21 na południu kraju. Tak, a propos tego, co w wiadomościach, to tych meczów dzisiaj od 21 to raz, dwa, trzy, cztery, no cztery longiem można oglądać. To się panowie ucieszą, a panie niekoniecznie. No ale są dwie piękne w życiu emocje, moim zdaniem. Pierwsza to sport, druga to muzyka. No to przystępując do muzyki, Perfekt, chcemy być sobą już teraz.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski. Chciałbym być

Inner Circle w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po 9, sobotni poranek trwa. Było u nas w wiadomościach sportowo, to teraz będzie koncertowo, bo mamy dla Was podwójne bilety na koncert OMD Summer of Hits. W Warszawie 24 sierpnia ten koncert, ale bilety do wygrania już od tego poniedziałku. Wystarczy, że wejdziecie na złoteprzeboje.pl, najlepiej teraz, i tam w specjalnym formularzu rozwiniecie w najbardziej kreatywny sposób, tak po swojemu, skrót OMD, używając tylko trzech słów. No to ja też się może pobawię. Oto moje dyrdy mały. O, niech będzie. Jak ktoś chce pożyczyć mój pomysł, nie ma problemu. Ale czekamy też oczywiście na wasze. A to Ashford and Simpson.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje.

Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, 9:30 na zegarach. Trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata. No, kto ma panów w domu, drogie panie, to na pewno to wie. Była także ceremonia otwarcia niedawno, bardzo muzyczna. I tam między innymi pojawił się Andrea Bocelli, pięknie zaśpiewał, ale też oczywiście była Shakira. To jest etatowy dostarczyciel sportowych przebojów. Ale swój mundialowy hit, piosenkę Daj, Daj, zaśpiewała z playbacku. Tak brzmi Daj, Daj, ta piękna piosenka. No i oczywiście złośliwi skomentowali to, że jak to z playbacku wielka gwiazda, ale ona też pięknie tańczyła. A ja zawsze mówię, że jak się pięknie tańczy i głośno śpiewa, no to ciężko to robić naraz, prawda? A tańczyć z odtworzenia to raczej trudno. Więc chyba lepiej zaśpiewać z playbacku. Michael Jackson, on na koncertach raczej śpiewał na żywo zawsze.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w Radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
7: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do Twojego ogrodu.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę.

0: kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Alphaville Forever Young w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie godzina 10. Przez ten weekend to sobie nieźle popada, ale już za niecały tydzień w Polsce afrykańskie upały, czyli 30 stopni na termometrach. No i wtedy za tym dzisiejszym deszczykiem to myślę, że zatęsknimy. A popadać trochę musi, w końcu truskawki same się nie podleją, prawda? U mnie na bazarku truskawki po 10 zł wczoraj. A mam nadzieję, będzie taniej. A to już Venga Boys. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. O, tak jest w tej piosenki.

Tu Radio Złote Przeboje, Venga Boys już powoli kończą, a bum, bum, bum, to będzie też w naszych informacjach o godzinie 10, bo tam wielkie informacje i wielka obietnica pierwszego na świecie bilionera Elona Muska. Zostańcie z nami.

0: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
1: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
2: Mnie też.
1: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
2: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
1: E-learningu?
2: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
1: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
2: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
1: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: oddaj głos już dziś.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca. Reklama.
4: Ale ten czas leci, już 10:00 na zegarach. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
5: Szczątki płodów na działce, dziś prawdopodobnie zarzuty. Potem prośba szefa dyplomacji do prezydenta dotycząca byłego ministra. Będą też obietnice pierwszego na świecie bilionera Ilona Muska. Marcin Krzemiński. Najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na działce należącej niegdyś do Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów i odpadów medycznych.
6: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
5: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Magdalena H. usłyszy zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując ruszającą w poniedziałek wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Sikorski ma na myśli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by poruszyć temat Ziobry. Sport. Magdalinet i

0: Kamil Majszak zagrają dziś o finał turnieju w holenderskim Hortegenbosch. Linet zmierzy się ze zwyciężczynią Wimbledonu sprzed 2 lat Barborą Krejcikową. Mecz powinien ruszyć za niespełna godzinę. Majszak z kolei zagra wieczorem z Danilem Miedwiediewem lub Marinem Ciliciem. Firma SpaceX miliardera Ilona Muska weszła wczoraj na giełdę. Symbolicznego otwarcia notowań dokonano w Nowym Jorku i Teksasie. Podczas debiutu akcje otworzyły się na poziomie $150 za sztukę. Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Kontrowersyjny przedsiębiorca obiecał zabrać ludzkość na Marsa.
1: Chcemy móc zabrać każdego, kto chce polecieć na Księżyc, każdego, kto chce polecieć na Marsa lub gdziekolwiek w Układzie Słonecznym, a może kiedyś poza Układ Słoneczny.
0: Wartość majątku Muska jest porównywalna z rocznym produktem krajowym brutto Szwajcarii.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Tuż po południu najmocniej popadać ma na Podlasiu. Tam 18 stopni, 19 w Szczecinie, 20 w Wielkopolsce i w Łódzkiem, 21 w Lubuskiem i na Podkarpaciu. Ale pokropić może w sumie wszędzie. A co jeszcze przed nami? No oprócz tego, że mam nadzieję wolna sobota, to będzie Elvis Presley lat 80., przygotowania do zakończenia roku w szkole i Złote na nowo. Czyli nasz stały sobotni cykl.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: No i przed nami także budka suflera, bal wszystkich świętych. To już teraz.

I'll Stand By You, The Pretenders w Radiu Złote Przeboje w sobotnie przedpołudnie. Za chwilę u nas Shakin' Stevens, czyli taki no Elvis Presley lat 80., który grał zresztą króla rock'n'rolla w przedstawieniu o nim. A Shakin' Stevens budził takie sentymentalne wspomnienia lat 50. i 60. i był zresztą najlepiej sprzedającym się brytyjskim artystą w latach 80. właśnie. I to jest bardzo ciekawe, prawda, że w latach 80. to tak miło wspominali te lata 50., a my teraz sobie na 80. i 90. z urokiem patrzymy. No to Breaking Up My Heart.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fiałkowski.pl. Zapraszamy do salonu Nissan Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Mazda Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fiałkowski.pl. Zapraszamy do salonu Mazda Fiałkowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12B. Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fiałkowski.pl. Zapraszamy do salonu Peugeot Fiałkowscy, Zielona Góra, Trasa Północna 12A.

Do obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze

0: Światowit 500 gramów 9,99 za sztukę oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4 opakowania na kartę. Biedronka. Niskie ceny. Reklama.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: George Michael za nami w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: A w nich fantastyczne nagranie I'm Every Woman. Piosenkę napisał mąż Nick Ashford i Valerie Simpson, którzy pod pseudonimem Ashford and Simpson mieli taki hit w 1984 roku. Wykonywała ją wówczas Chaka Khan. I to była pierwsza dziesiątka listy przebojów w Wielkiej Brytanii. W oryginale piosenki I'm Every Woman słychać mamę Whitney Houston. No i nic dziwnego, że sama Whitney, która piosenkę znała, lubiła, wzięła ją na warsztat w 1992 roku, dodała trochę dynamiki współczesnych rytmów, a utwór podbił wówczas już nie tylko Wielką Brytanię, ale także Stany Zjednoczone. Użyto go też oczywiście w filmie The Bodyguard.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
11: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
10: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
12: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
13: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidii, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
14: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do twojego ogrodu.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Tu Radio Złote Przeboje i... Aha, 10 minut i będzie 11. Koniec roku się zbliża, oceny to już chyba u dzieciaków wystawione, a przed nami prezenty dla nauczycieli. I tu ciekawostka, bo zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości to pedagodzy nie powinni przyjmować prezentów większych niż 100 zł, bo potem to już podatki, kłopoty i inne zmartwienia. Ale jakby co, czekoladki i kwiaty dalej dozwolone? Ja miałem ciocię polonistkę, zawsze do niej na wakacje jeździłem i te pierwsze dni po zakończeniu roku to były słodkie. Poziom cukru wtedy u mnie się zawsze podnosił. Kylie Minogue.

0: Donna Lewis, fantastyczne nagranie w Radiu Złote Przeboje na taki pochmurno-deszczowy weekend jak dzisiaj. O pogodzie też będzie w tych wiadomościach, bo będą ostrzeżenia przed burzami. Gdzie? Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kaston takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kaston takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundery!
4: Kto?
5: Wundery!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Tu Radio Złote Przeboje. 13 czerwca to w kalendarzu, zbliża się 11 to na zegarach, w głośnikach tylko sprawdzone wiadomości.
11: Burze możliwe w większości kraju, są ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna zabawa karnistrami, mocno poważony ośmiolatek. Robert Lewandowski w Chicago. Za chwilę sensacyjne doniesienia. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię i Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz północ Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dramatyczny finał zabawy karnistrami z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił ośmiolatek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło wieczorem w Jarogniewie, niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodsza aspirant Pamela Kilian.
12: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
11: W pewnym momencie benzyna zapaliła się, a płonący płyn oblał ośmiolatka. Obecnie jest, jak już mówiłem, w szpitalu, a policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. Ważne dla mieszkańców Warszawy i wybierających się dziś do stolicy. Musicie się liczyć w centrum miasta ze sporymi utrudnieniami, to z powodu ruszającej Parady Równości. Planowane są zamknięcia ulic na trasie wydarzenia, a autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Największe utrudnienia mogą być na ulicach Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Przemarsz ruszy o 14:00, może potrwać do około 16:30. Mundial i kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby. Łupem rabusiów miały paść m.in. piłki i buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dziś. Pierwszy trening mają jutro. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja. Pozostajemy przy piłce i za oceanem. Po Barcelonie USA prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów

0: tym klubem. W ten weekend polski piłkarz ma się pojawić w Wietrznym Mieście.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda na weekend.
1: Po południu spodziewana jest druga fala opadów od Szczecina, Koszalina do Wielkopolski deszcz wejdzie. Tam też może zagrzmieć od 18 stopni na północy do 21 na południu kraju. Temperatury bardzo wyrównane.

nawiązując do tego, co było w naszych wiadomościach, czyli Robert Lewandowski jednak pojechał na mundial, tylko może bardziej w charakterze widza będzie. Bo jak już sobie ten kontrakt z Chicago podpisze, to pewnie potem z czasu trochę będzie na oglądanie meczów.

dawno nie graliśmy, a to w Radiu Złote Przeboje. Fantastyczna amerykańska grupa, gwiazdy początku lat 90. All For One z ich największym przebojem I Swear. I teraz zdradzę wam sekret. W grupie śpiewa, uwaga, Tony Borowiak. Tak, tak, te nazwisko nie myli. On ma polskie korzenie. Sprawdziłem, jego prapradziadek był Polakiem. Miał na imię Franek. Także możemy się spokojnie pod sukces All For One podpinać. I od razu jakaś taka lepsza sobota się robi. Earth, Wind and Fire już teraz w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, uwaga, urodziny godziny 11:11 i 11 sekund.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu BYD Fiałkowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12B.
13: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Ville Valo i Natalia Avellone w Radiu Złote Przeboje. Summer Wine o letnim winie. Piosenka. No lato to nieco za ponad tydzień, a wino... A to na razie sprawę zostawię. A za chwilę u nas doktor Alban. Na początku lat 90. słuchajcie, w Szwecji, w Sztokholmie można było iść albo na imprezę, gdzie doktor Alban grał jako DJ, albo iść do jego gabinetu na przegląd stomatologiczny i wyrwanie ósemki. A potem Alban wziął się za muzykę, oczywiście przy cichym proteście rodziny, bo w rodzinie też wszyscy lekarze. A on im zaśpiewał It's My Life. I tak się jego kariera zaczęła. 69. urodziny będzie miał niebawem dr Alban. No to It's My Life.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar.
9: Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Czery Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
14: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12. Albo na jackpolska.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do twojego ogrodu.
3: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidi, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj. Już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
4: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Porządkując sytuację, o której śpiewał przed chwilą Marek Grechuta. Wiosna teraz, lato za... za 9 dni. A za 10 minut od 12 u nas weekend jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dziś jej gościem Szymon Majewski będzie tutaj, już jest dobrze rozgrzany, że tak powiem.
1: Tak, lekko się schłodzę, lekko się spocę na te wszystkie
2: Szymon
1: stany.
2: Majewski jest jedynym człowiekiem mi znanym, który potrafi przeziębić się od herbaty mrożonej.
1: Na granicy
2: kawy mrożonej.
1: Byłem na granicy przeziębienia się od kawy mrożonej, ale szybko wyregulowaliśmy to gorącym latem.
0: No to bierzemy wszyscy kawę, herbatę, kubki i słuchać będziemy od 12. Fantastyczna rozmowa Marzeny Rogalskiej. Taka mała zajawka już jest na naszym Instagramie. Bardzo polecam, jak ktoś niecierpliwy. A to też o lecie. Ace of Base.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
4: Mnie też.
3: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
4: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
3: E-learningu?
4: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
3: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
4: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
3: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
5: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
6: Za chwilę Balcerzowice i wciąż trwające sprzątanie po trąbie powietrznej. Potem żółty alert w pobliżu litewskiej stolicy. Będzie też pociąg do Łomży.
7: Trochę o kolejach zapomniano.
6: Ale jak mówi premier, to się już zmienia. Marcin Krzemiński. Dwa tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
8: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
6: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogi. Przypomnę, że dziś większość kraju, bo aż 11 województw, objęta jest przez cały dzień ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Spokojnie ma być tylko na południu i południowym wschodzie. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu o cechach drona. Ostatecznie okazało się, że to balon meteorologiczny wleciał z kierunku Białorusi. Alarm odwołano. Teraz u nas premier w pociągu.
9: Panie premierze, gdzie jedzie ten pociąg? Jak to gdzie? Do Łomży.
6: Pociągi wracają do tego miasta po 33 latach. Już na miejscu Donald Tusk mówił, że rząd planuje, by połączenia dalekobieżne objęły wszystkie powiaty. Do 2032 roku wydatki na inwestycje kolejowe mają wynieść 180 miliardów złotych.
7: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano. A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. Z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
6: Dziś można bezpłatnie skorzystać z pociągów na linii Ostrołęka-Łomża. Od jutra z Łomży pojedziemy do Olsztyna i Białegostoku.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Pogoda.
6: 19 stopni na Wybrzeżu, 20 na Mazowszu i w Małopolsce, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie grad.

0: Szymon Majewski dzisiaj. Jak się o tobie mówi, taki śmieszny gość, to jest takie obraźliwe, czy to fajne?
1: Już można. Kiedyś mnie to wkurzało, ale nawet jak teraz o mnie powiedzą komik, daję radę w ogóle. Bo
0: a
1: kiedyś
0: satyryk?
1: To wiesz, to nigdy mi nie pasowało, bo to jakoś
0: komik.
1: Taki satyryk, że jakoś strasznie się przygotował, napisał, coś czuję w tym taki, że trochę jakaś takie mędrca oko i to już wolę komika.
0: To komik Szymon Majewski dzisiaj do godziny 15. Nawet ze sprawy nie zdajecie, ile się musiałam wystarać, żeby znalazł wolne miejsce w swym kalendarzu.
1: No Jezu.
0: Będzie z nami dzisiaj do 15.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymon Majewski w garniturze z zadziorną apaszką. Ty zawsze jesteś taki wydizajnowany. To zasługa twoja czy Magdy Majewskiej, małżonki twojej?
2: Słuchaj, trochę jestem fircyk, to prawda, ale też to jest jednak Madzia, która mówi, dobra, masz to, kupiłam ci to, noś to. Myślę sobie, że to wynika z tego, że kurde, w PRL-u, wiesz, za ciuchy mnie goniono. No bo ja się po prostu dziwnie ubierałem w PRL-u.
1: Już w PRL-u.
2: No i musiałem, wiesz, się tak nauczyć trochę przemykać, omijać trudne sytuacje, bo wiesz, jakieś tam, nie wiem, nosiłem na przykład spodnie dziadka, takie narciary z lat, kurczę, chyba 50. Wiesz, jakieś marynarki, które farbowałem, koszule, które farbowałem, jakieś dziwne krawaty kupowane na Szembeka albo też na targu, wiesz, koło Halibanacha. To był dla mnie taki, wiesz co, w PRL-u trochę cholera bunt, wiesz, i wyznacznik tego, co jest we mnie, i ja trochę na szarzyznę się nie godzę.
1: Szymon, wiesz, ja miałam naokoło to samo, czołgi, ja nie wiesz. Zapomnę, jak się stało w kolejce i na przykład brałeś jedną parę butów, ta, która ci przypadła.
2: Tak. Radoskór, odmęt, wiesz, Buszewko. Na przykład, prawda?
1: I po prostu to było jakieś takie dziadostwo okrutne i myśmy, popatrz, to przeżyli.
2: I może
1: teraz nadmiarowość jest konsekwencją tego, że my sobie to jakoś próbujemy wynagrodzić.
2: Tak, chociaż ja, wiesz co, też nie przesadzam w tym, bo ja mam teraz dwie marynarki, wyszły z szafy, mimo że były na końcu tej szafy, jeszcze z programu Szymon Majewski Show.
1: I są po prostu wspaniałe. Tak jak wspaniały jest Hot Chocolate, So You Win Again. Tak ci zagram. I wam wszystkim, drodzy słuchacze.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymon Majewski, zażyczyłeś sobie zimnego napoju, dostałeś kawę mrożoną, po czym powiedziałeś, nie, muszę się napić ciepłej, bo czuję, że się przeziębię.
2: Bo gdyby dzisiaj było 27 stopni, to ona by dobrze mi zrobiła, ale jest tylko, są 24 stopnie, są
1: i już się możesz przeziębić.
2: I ja nagle poczułem w trakcie, że jestem na granicy przeziębienia. I poczułem, nie, muszę wypoziomować, trzeba się teraz wygrzać, więc zażądałem gorącej. No dziwne, no bardzo takie, wiesz, no trochę to chore wszystko, no.
3: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
4: Autopromocja.
0: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
5: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
0: Już jutro po 8:00.
5: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidii, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Start

0: Oddaj głos już dziś.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski, jak powstają twoje skecze?
2: Skąd ty bierzesz materiał? No bo wyłuskujesz jakieś takie piękne rzeczy, łapiesz je, robisz z tego swoje dowcipy, żarty, swoje stand-upy i teraz czy ty jesteś dla siebie najlepszym materiałem, czy jak sobie grzebiesz w internecie i sprawdzasz, jak są konstruowane newsy w tych wszystkich portalach plotkarskich.
3: Jezu, uwielbiam swoje konstruowanie newsów. Założyła blade sandały, czy nie sandały? Tak się teraz będzie chodzić, że oni stwierdzają. Lubię też takie tytuły. Polacy dziś nie zasną. Telewizja pokaże ten film. Jakim prawem? Jak oni mogą? No, żądać od nas, niewyspania, rozumiesz? Referują wyroki, każą nam nie spać, wiesz? Lubię też takie. Weszła Steczkowska, ale spójrzcie na Młynkową. Okropne to jest, bo tak, weszła Steczkowska, słuchajcie, starała się, prawda? Redakcja mówi Steczkowska w porządku, ale po sekundzie spójrzcie na Młynkową, to jest nieuczciwe wobec Steczkowskiej. Czyli powinno być dla mnie, jeżeli byście byli szlachetnymi ludźmi.
2: Konfliktu.
3: Ale to mi się nie podoba, bo jeżeli mielibyście to oddzielnić się, weszła Steczkowska, tylko na nią spójrzcie i już, nic więcej nie piszcie. Ale weszła Młynkowa? Zobacz, dopóki nie weszła Młynkowa, Steczkowska mogłaby się cieszyć fajnym, wiesz, odbiorem.
2: Atencją,
3: no, tak. Okropny
2: tak,
3: to jest, tak.
1: Niezbadany jest świat tytułów artykułów tabloidowych. Odetchnijmy na chwilę od tego świata. Jermaine Jackson, When the Rains Begin to Fall w Radiu Złote Przeboje.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymonie Majewski, z czego ty się głównie składasz? Z dziwactw? Czy jeszcze z czegoś?
2: Z dziwactw, ale wiesz, to jest wszystko osadzone moim zdaniem na takim w miarę mocnym kręgosłupie, a reszta trochę fruwa jak takie puzzle. Czasami się zbiera, czasami się rozpada i znowu się zbiera, bo to jest takie 10 srok za ogon, wiesz, 4 wróble, siódemka bocianu.
1: Pies kot i mogłaby być jeszcze większa lista. Wrócimy do tego. Wrócimy do przepięknej, skomplikowanej, barwnej osobowości naszego gościa Szymona Majewskiego.

0: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Czery Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
18: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
19: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
20: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
20: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
21: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
22: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski, tak się zastanawiam nad tym, kiedy twój mózg odpoczywa, bo tam cały czas jest eksplozja. I co ty robisz, żeby gdzieś się tam jakoś wyrównać?
2: No więc mam na przykład takie, wiesz, rzeczywiście on jest tak aktywny, czyli ja jestem aktywny, bo jeszcze odchodzi jakby cała jakby fizyczność, więc ja, wiesz, w domu podskakuję, mam, wiesz, jakiś taki rytuał podskakiwania i to mam od przedszkola. Nie wiem, czy jak będę miał 80 lat, też będę podskakiwał, ale wiesz,
1: ja mam tego... Nie, ćwiczysz
2: to. No ćwiczę, tak, ćwiczę, tak. Ale no wiesz co?
1: Będziesz
2: tak, mam, więc mam zjazdy, więc mam takie, wiesz, że w pewnym momencie jak mi zjedzie, to wiesz, drzemki. To jest taki reset, czyli jakby, no wiesz, komputer się wyłącza, wiesz, następuje reset.
1: I drzemeczka?
2: Drzemki. Tak, ale pół godziny, 25 minut drzemki plus sport, kurczę, więc ja mam coś takiego, że muszę na przykład pójść, wiesz, dwa razy w tygodniu na ten boks, poboksować tam ze dwie godziny, wiesz. Mam też odważniki w domu, więc co pewien czas, wiesz, tam ćwiczę nimi, no muszę nagle coś takiego,
1: fizyczna...
2: muszę się spocić, tak, zmęczyć, jakieś pompki, coś, przysiady, wiesz, no.
1: I wtedy jesteś spokojniejszy. No ale tutaj nie mam takiego spokojnego, złotego przeboju. You drive me crazy. Taki utwór ci zagram. Britney Spears oczywiście.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13, a to oznacza, że zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Szymonem Majewskim i będzie o dwóch ważnych kobietach w jego życiu. Oczywiście o żonie Magdalenie i przyjaciółce Joannie Kołaczkowskiej. Bądźcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
0: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w Radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
4: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
0: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
4: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Opel Fiałkowscy, Zielona Góra, trasa północna 12A.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki.

0: mg magnezu w postaci cytrianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
8: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Trafiła do szpitala lekarka, na której działce znaleziono ludzkie płody. Potem zajrzymy na stację paliw i sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też apel premiera do prezydenta.
10: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki.
9: Chodzi o wizytę za oceanem. Marcin Krzemiński. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem wciąż nie usłyszała w prokuraturze zarzutów. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. Marcin Starzec.
11: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
12: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
11: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą 2 zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
9: Ważne dla kierowców. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze, a o 3 grosze droższy niż wczoraj jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Mieszkańcy Poznania i turyści od dziś mogą już korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Odwiedzający pływalnie będą mieli do dyspozycji m.in. 50-metrowy basen sportowy czy zjeżdżalnię wodną. Na koniec jeszcze premier nieco uszczypliwie o planowanej wizycie prezydenta na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Donald Tusk życzył Karolowi Nawrockiemu udanej wyprawy, prosił, by przypomniał prezydentowi USA o obietnicy przysłania do Polski 5000 żołnierzy. W końcu Tusk zaapelował też do polskiego prezydenta.
10: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje.
9: Impreza urodzinowa Donalda Trumpa odbędzie się w Białym Domu, gdzie w ogrodach zorganizowana zostanie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Dużo chmur, spodziewajcie się deszczu, miejscami burz, lokalnie też gradu. Maksymalnie 19 stopni w Trójmieście, 20 na Mazowszu, 21 na Dolnym Śląsku.

0: Portugalska, to jest weekend jak marzenie, Szymon. Jakbyś zapomniał, gdzie się znajdujesz.
1: Wiem, wszystko wiem, mam pełną świadomość tego, gdzie jestem.
0: To jest, drodzy słuchacze, jakbyście się nie zorientowali, Szymon Majewski to jest ten, który grał w Killerze. No, to jest normalnie prawie aktor.
1: Najbardziej się zaśmiałem na słowo grał.
0: Tak, tak. No grał.
1: Przestań.
0: Ale bardzo, bardzo fajnie grał.
1: Tam się przemazał, blady leszcz.
0: Zagrałbyś jeszcze, nie?
1: Nie, właśnie nie wiem. Ale na swoich warunkach.
0: Powiedział Gwiazdor Majewski. Wracamy za chwilę.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Porozmawiajmy o twoim stand-upie. Szymon Majewski oczywiście z nami. Igor Kwiatkowski, inny komik, słuchając cię w duecie z Joasią Kołaczkowską, bardzo gorąco namawiał cię na zrobienie tegoż stand-upu.
2: Zadzwonił do mnie, w ogóle wiesz, i powiedział: Szymon, to jest gotowe na scenę, tylko sobie to obrobisz. Zresztą Aśka w ogóle miała wspaniałe, wiesz, jak zacząłem robić ten swój stand-up. Mówiła mi: Szymon, nie ucz się tego, czytaj to sobie, ale wyjdź z energii, że ty tu ludziom opowiadasz i zobaczysz, że potem przyjdzie anegdota.
1: Jesteś tak naprawdę prawdziwym Szymonem, czyli wychodzisz, bo ty taki jesteś i nigdy nie wiadomo, dokąd cię ta historia zaprowadzi.
2: I w ogóle bo ja nagle zacząłem grać go, słuchaj, w Domach Kultury, mam jeszcze inną widownię. Na przykład przychodzi taka publiczność czasami w różnych miejscach, która przyszła, ale nie do końca mnie zna od tej strony i jest taka może troszkę, wiesz, jakby nieufna do pana, wiesz, fon w apaszce coś, i nagle zaczynają wchodzić w ten mój świat, w świat tego czpiota, i myślą sobie: Jezus Maria, to jest tak. Trochę czasami tego nie kumam, ale Jezus Maria, fajnie byłoby z nim być na przykład na chrzcinach. Wiesz, no załóżmy, rozumiesz, że nagle mieć fajnie takiego wujka. Wujek, wariat, wiesz, no znasz ten...
1: Zawsze w każdej rodzinie jest taki wujek.
2: Ja bardzo się cieszyłem, Jezus Maria, fajnie, że przyjdzie ten wujek, bo pamiętam, że miałem na przykład jednego wujka, którego kochałem, bo żartował, a drugiego bałem się, cholera, wiesz czego się bałem? Bałem się jego grdyki. I on miał szczupłą szyję i grdyka mu tak chodziła jak u indyka. Pas nawet się rymuje.
1: No dlaczego? Mnie to nie dziwi, że się rymuje. Ale pozwól, że zagram coś teraz. Beata Kozidrak, Siedzę i myślę.

0: Szymon Majewski razem z nami. Szymonie, porozmawiajmy o twojej przyjaźni z Joasią Kołaczkowską. To przewspaniałe, że się tak zwąchaliście.
1: Ona mi, wiesz, jednym SMS-em potrafiła, wiesz, ja pamiętam jak...
0: Postawić cię na nogi,
1: tak,
0: nie?
1: Jak grałem, wiesz co, premierę swojego, kto panu to zrobił, wiesz. I ja napisałem do Aśki, Aśka, poszło dobrze i ona napisała coś takiego, najcudowniejszy SMS, czemu mnie to nie dziwi. Ona, kurczę, bardziej wierzyła we mnie niż ja.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Kto zwalcza ból? Kto?
13: Woltaren!
14: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
16: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
16: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
17: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski, jak ty się trzymasz w czasie, kiedy Joasi, twojej przyjaciółki Joasi Kołaczkowskiej, już nie ma?
2: Wiesz co, no nawet trudno to w ogóle jakoś objąć głową, wiesz, no można by tutaj jakieś, wiesz, przysłowia, że tam ulubieńcy bogów, wiesz, odchodzą wcześniej, czy coś
1: nie
2: takiego.
1: Przemawia bo nie przemawia to do mnie.
2: Nie, zupełnie, wiesz, tym bardziej, wiesz, ja na przykład, no bo ja mogę opowiedzieć o tym, jak ja się teraz czuję. Ja się teraz tak czuję, jakbym był taki niepełny, wiesz, to jest w ogóle bardzo dziwna rzecz. Ja z tym długo nie mogłem odczytać tego uczucia, co to jest, że przeżywam dzień, a jakby dojeżdżam do końca tego dnia i mam wrażenie, że czegoś w tym dniu brakuje. I to dokładnie było takie uczucie, jakbym nie przeżył tego dnia do końca, czegoś bardzo mi w tym dniu brakuje, a ja tego przez długi czas nie umiałem nazwać. I potem się okazywało zawsze na końcu, że to jest po prostu brak Aśki.
1: Też sobie tak myślę, że naprawdę chyba z nikim nie osiągnąłeś takiej szczerej relacji, wymiany artystycznej.
2: Ja w ogóle
1: prawda?
2: nie przypuszczałem, że mi się taka przyjaźń w ogóle przytrafi.
1: W tak zwanym dorosłym,
2: tak mocno,
1: dojrzałym
2: tak,
1: życiu.
2: Bo mi się wydawało, że jakby ten limit nazwy znajomości, przyjaźni, ja mam gdzieś jakoś w pewnym sensie, wiesz, że już tak jakby oklapłem, że to ja taki trochę jestem, wiesz, właśnie na marginesie. Niby, wiesz, wychodzę, ale tak trochę nie do końca.
1: Ty masz jak Kwiatkowski, ludzie fajnie, ale
2: fajnie,
1: domek
2: ale jednak coś tam, wiesz,
1: tak.
2: Takiego, że żeby tam w pieczarze pobyć.
1: Tak. I Gorek ma tak samo.
2: Tak, i ja nie sądziłem, że mi się taka komitywa zdarzy. Wiesz, tak jak moja żona pięknie powiedziała, że tak Aśka się pojawiła w naszym życiu, tak mocno zaistniała, tak szybko, wiesz, przeleciała właśnie. Coś takiego, wiesz, tak jakby przefrunęła przez nasze życie.

0: Szymonie Majewski, ja nie chcę używać słowa pantoflarz. Ja po prostu chcę tylko wiedzieć, czy ty nadal się tak bardzo słuchasz żony.
1: Słucham się, tak, ale też już potrafisz czasami postawić. Wiesz, to ten błąd, ten błąd zaczyna, to już jest
0: wieku
1: po prostu moment.
0: 60 słuchaj, ilu, czy trzy, ile
1: 59,
0: masz 59,
1: dosłownie
0: dobra.
1: Parę tam temu. I ja mam wrażenie, że w 60,
0: mówi.
1: Wieku 70 lat powiem, stop. Uważam, że bardzo ładnie zapakowałem tę zmywarkę.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jacky Otis 8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fiałkowski.pl. Zapraszamy do salonu Citroen Fiałkowscy, Zielona Góra, trasa północna 12A.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
8: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Grupa Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fiałkowski.pl. Zapraszamy do salonu Czery Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Mazda Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fiałkowski.pl. Zapraszamy do salonu Mazda Fiałkowski, Zielona Góra, trasa północna 12B.
0: Reklama.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie, Szymon Majewski, jak to się robi, żeby tak kochać nieustannie przez długie lata?
2: Magdę? No? Słuchaj, wiesz co, bo to jest taka chyba sytuacja, że tak Magda robi coś takiego, że tak do końca nigdy nie jestem, znaczy tak, jestem jej pewien, ale ona cały czas roztacza taką, trochę o mnie walcz, trochę się postaraj, tak. Trochę jakby była sytuacja, że my jesteśmy na randce, wiesz? Ona zawsze powtarza ten cytat z jakiejś piosenki, tylko nie mów do mnie jak do żony. No to jest to, że jakby jesteśmy cały czas w sferze takiej, że wiesz, trochę się jakby zdobywamy, żeby to była jednocześnie jakaś taka randka, czyli taka atencja, więc tam jest, wiesz, taka temperatura, wiesz.
1: Co to jest to zjawisko? Jakim jest miłość? Czym ono dla ciebie jest?
2: O Boże. W miłości to jest też taki jakiś, mam wrażenie, że taki spokój jest, wiesz, takie poczucie tego, że to jest, więc ona jakby trwa, więc...
1: Ale czy to jest tak, że ty teraz jako dojrzały facet bardziej szukasz spokoju w tej relacji miłości?
2: Tak, bardzo mnie myślę sobie, że doceniam szarpać. Sam fakt, że ona jest taka, jakby taka, że jest tam jakiś taki konstans i że tam jest takie poczucie pewności i tego, wiesz, że na przykład wiem, że na przykład tutaj teraz jestem, Magda rano wyszła, wyglądała bardzo atrakcyjnie i wiem, że to nie jest prawdopodobnie teraz sytuacja, że my tu rozmawiamy, a tam jest jakaś szarpanina gdzieś, wiesz.
1: Cool and the King, Cherish. Niech zagrają dla nas po tych

Już niebawem wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A po wiadomościach oczywiście ciąg dalszy naszej rozmowy z Szymonem Majewskim, z którym porozmawiam o harcerstwie, czy harcerzem się jest przez całe życie i o tym, z czego się dzisiaj już nie śmieje mój gość.

0: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy

0: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidii, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
1: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Zwłoki w Lutoryżu. Ruszyło przesłuchanie patomorfolog. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Tajemniczy tunel w Chorzowie osłoniło go zapadlisko. Marcin Krzemiński. W prokuraturze ruszyło przesłuchanie patomorfolog Magdaleny H., byłej właścicielki działki, na której znaleziono ludzkie szczątki. Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj w Lutoryżu pod Rzeszowem. Ujawniono tam też odpady medyczne. Przesłuchanie 57-latki opóźniło się, bo kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala na badania. Na posesji do tej pory znaleziono 32 ludzkie płody. Prace poszukiwawcze wciąż trwają. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier. Donald Tusk ocenił, że są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
3: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
2: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Parada Równości świętuje 25-lecie i właśnie rusza w 4-kilometrowy marsz przez centrum Warszawy. Wystartował sprzed Pałacu Kultury, przejdzie m.in. przed Pałacem Prezydenckim, a jego uczestnicy zaapelują do głowy państwa o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej, którą przyjął już Sejm i którą teraz zajmie się Senat. Parada powinna się zakończyć około 16:30. Sport. Magda Linet odpadła w półfinale turnieju w Herzogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikową 4-6, 6-7. Tajemniczy tunel przy jednej z bocznych ulic w Chorzowie. Ujawniło go ogromne zapadlisko, które powstało na środku jezdni. Miasto sprawdza, skąd się wziął tunel i po co, mówi rzeczniczka magistratu Katarzyna Chochuł.
4: Wiemy, że na tym terenie działały czy to kopalnia, czy to jednostka wojskowa, dlatego szukamy potencjalnych właścicieli, tak byśmy mogli dziurę czym prędzej załatać.
2: Tunel ma około 2 metrów szerokości i wysokości. Robot z kamerą przejechał nim około 20 metrów dalej. Korytarz był zasypany.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mniej więcej to spotkanie wygląda tak, że Szymon Majewski opowiada, a Rogalska grzecznie słucha, bo to jest taka nierówna relacja. Ja uwielbiam i uwielbieniem otaczam, a ty rozwijasz skrzydła, nie?
2: Nie, daj spokój. Wspólnie tutaj fruwamy. Jest absolutna przyjemność i też bez oporów. Jestem tu na uśmiechu, na luzie.
1: No to wspaniale. To jeszcze godzinka. Tak. Jeszcze godzinka.
2: Tak. I w ogóle to minie jak z bicza strzeli.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymon Majewski. Szymonie, porozmawiajmy o harcerstwie, bo dla niektórych to jest przygoda młodości, która się kończy, a dla ciebie to harcerstwo to jest tak naprawdę styl życia.
2: W harcerstwie jest... Mnie się podoba w harcerstwie, bo to, wiesz, kawał mojego cudownego życia, wiesz, 16 warszawskiej przypadło na czas taki, wiesz, kiedy miałem 14 lat, stan wojenny. Byłem w tym harcerstwie 4 lata czy 5, wiesz, i to taki jest najcudowniejszy czas gdzieś w moim życiu, gdzie, wiesz, przeżyłem przygodę, poleganie na braterstwie, ta wspólnota. I gdzieś, pamiętam, przy jakimś ognisku drużynowy rzucił, że dzisiaj wieczorem każdy zastęp ma przygotować jakieś skecze na temat zastosowania laski z kautowej. Ja pamiętam, ze swoim zastępem Dziki przygotowałem i rozpisaliśmy, ja tam, wiesz, prezentowałem jakieś tak przedziwne pomysły, jak do czego można zastosować tą laskę, wiesz, wyciskać z niej wodę na pustyni, jakieś takie przedziwne. Śmiało mogę powiedzieć, że to był taki mój pierwszy stand-up, występ. Wiesz, poza tym ta przyjaźń, taka najczystsza, kurczę, i to, że na przykład liczymy na siebie, te proste takie zasady, prawda, czyli, no nie wiem, najsłabszy idzie przodem, bo się do jego tempa dostosowujemy. Wiesz, dużo rzeczy takich, które moja żona na przykład do tej pory mówi, a skąd ty to wiesz? Ja mówię, z harcerstwa, wiesz.
1: Wiem i podziwiam to bardzo. A teraz pozwól, że ci zagram, oczywiście także wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje, Natalia Kukulska, czy ona jest?

0: Rozłóżmy naturę Szymona Majewskiego na czynniki pierwsze.
1: Ty chęć nie rewanż. Masz w DNA takiego genu, który powoduje, że komuś odwiniesz, zrobisz przykrość, że po prostu...
2: No może tak, że tak sobie myślę, prawda? No mam, tak wiesz, ja zawsze do końca tak. gdzieś tam ludzi gdzieś, wiesz, nawet tłumaczysz, jak tłumaczę, coś tam, wiesz, coś takiego, wiesz...
1: Nie odgryziesz się.
2: No tak, że może powinienem być taki bardziej, wiesz, taki ratler jakiś, prawda, cholera, ratler. Wiesz, który tam, wiesz, chwileczkę.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: A, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
11: Mnie też.
10: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
11: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
10: E-learningu?
11: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
10: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
11: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
10: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymon Majewski dalej z nami. Szymonie, czy jest coś, z czego już dzisiaj się nie śmiejesz, a dawniej się śmiałeś?
2: Wiesz co, to też się trochę zmienia pewnie, ale wiesz, ja zresztą tak nigdy chyba nie miałem jakiegoś takiego, wiesz, jazdy na bycie tak zwanym kontrowersyjnym. Zresztą mi to nigdy nie wychodziło i tam co pewien czas gdzieś tam ktoś pewien czas chciał, żebym ja tam, wiesz, był taki, wiesz, właśnie ten Rattler, wiesz. Nie, no ja raczej miałem wrażenie, że najpierw to musi być śmieszne, potem oczywiście czasami może kogoś coś zaboleć, bo wiesz, tam się gdzieś tym odnalazł, ale jednak tak, u mnie zawsze musi być to jednak, wiesz, w otoczce takiej abstrakcyjnej,
1: że... Ale pozytywnie, ty nie masz czegoś takiego, że swoim poczuciem humoru chcesz skrzywdzić, chociaż ostatnio, wiesz, no, rozdmuchałeś dramę.
2: Jezu, tak, najwspanialsza na świecie, wiesz. Tak, no taką...
1: No ale cofnąłeś.
2: Cofnąłem tą dramę. Wiesz, ja mam od razu coś takiego, dobrze, no tam nie jest przykro, idę cofać, wiesz. No i tam zawsze... Żeby było, słuchajcie, myślicie, że ja to puściłem od tyłu. Nie, ja to normalnie cofałem gębą. Ustawiłem się w tym samym miejscu.
1: Jak jest Marzena Rogalska?
2: Coś takiego.
1: Zagram w nagrodę coś fantastycznego. Enjoy the silence, oczywiście Depeche Mode.

0: Czy dzisiaj jako dojrzały facet, oczywiście to pytanie do Szymona Majewskiego, łatwiej ci odpuszczać pewne smutki, bóle, przykrości? No, czy po prostu łatwiej radzisz sobie z życiem?
1: No, znam, wiesz, instrukcję obsługi swoją, wiesz. Już mam naczytaną na wiele sposobów, więc...
0: I bardziej wiesz, jak to ADHD działa jednak, nie?
1: Tak, trochę też wiem. Dużo się o tym, wiesz, dowiedziałem, nauczyłem i też, wiesz... Gdzieś tam się przez to też tak trochę poznałem, słuchaj, i też zauważyłem, co na mnie, wiesz, działa, więc ja sobie sam jakieś aplikuję, wiesz, boks jest fajny, potem ten, w ogóle sport fajny, bo tak, wiesz, kurczę, jak się tak poczuję naprawdę spoce, zmęczę, jestem taki złachany, to wtedy jest najcudowniejszy moment.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Reklama.
9: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
10: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje rytuały, twoje małe rzeczy, które dają ci wiele radości? Szymonie Majewski.
2: Jezu, kawę uwielbiam, to jest mój rytuał, życie, kawa z miodem, kawa mi się kojarzy z pracą i kawa jest takim, że teraz się zaczyna działanie, teraz zaczyna się kreacja, robię kawę, pobudzam się, idę, 10 minut coś popiszę i muszę się przejść. Więc ja pracuję takimi zrywami, czyli po 10, po 15 minut piszę, idę, tu coś przejdę.
1: A masz tak, że zmieniasz miejsca pracy?
2: Tak, absolutnie, zmieniam tak miejsca pracy, kładę się tu, coś, wiesz.
1: Tu z laptopem w fotelu,
2: nie,
1: tu
2: tam
1: przy
2: coś,
1: biurku,
2: tu się ja kładę, tak tu mam samo. Wrażenie, że tam łapię energię, tam jakieś mam, wiesz, większe połączenie, tam gdzieś jest wtyczka, wiesz, z energią, z pomysłami, przeróżnie.
1: Powiedz mi...
2: Kawa tak, kawa na mnie działa, ale też w sposób musi być też nagle taki moment drzemka, reset, wiesz, zamknięcie oka, ja to nawet z zielakiem piszę, wiesz, i leci mi oko, albo nawet mu wysyłam taką ikonkę oka i on wiadomo, że i on mówi dobrze, u mnie też oko, albo zaraz oko.
1: No to teraz oko, znaczy oko i ucho na Eurythmics. There must be an angel.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.

0: życzyć, bo niebezpiecznie zbliżamy się do końca.
1: Niebezpiecznie zbliżamy się do końca.
2: Nie, kurczę, niech będzie jak jest.
1: Tak?
2: Najlepiej, tak.
1: To znaczy, że jest dobrze.
2: No tak, że to jest niech dobrze. To niech będzie jak, tak, jak jest.
1: Szymon
2: tak.
1: Majewski.
2: Dziękuję.
1: Ciężko się z tobą rozsta.
2: No, to jeszcze tu to ponowimy jakoś na jesieni.
1: Ponowimy?
2: Ponowimy, oczywiście.

0: Morfolożki. Apoloniusz Tajner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Marcin Krzemiński. Nadal aktualne w niemal całym kraju, bo w 11 województwach ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Nie dotyczą południowego wschodu i południa kraju, a konkretnie Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Górnego Śląska i wschodu Opolszczyzny, a także Świętokrzyskiego. W pozostałych regionach prócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, miejscami grad i tak do 23:00, potem godzina przerwy i od północy alert pierwszego stopnia przed ulewami i burzami zacznie obowiązywać na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza. W prokuraturze w Rzeszowie od 2 godzin trwa przesłuchiwanie patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o ludzkie szczątki znalezione na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka jest przesłuchiwana dopiero teraz, bo rano zasłabła i przez kilka godzin była na badaniach w szpitalu. Śledczy liczą, że kobieta wyjaśni, skąd na jej byłej posesji znalazły się szczątki co najmniej 32 ludzkich płodów, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
1: No, nie ukrywam, że kluczowym dla nas będzie wykonanie czynności procesowych z podejrzaną.
0: Według śledczych nie ma dowodów na to, że patomorfolożka przeprowadziła nielegalne aborcje. Na działce w Lutoryżu prace trwają, liczba odnalezionych płodów może jeszcze wzrosnąć. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Policjanci z Chojnic na Pomorzu zatrzymali w Gdańsku Mateusza G. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze sprawą śmierci 75-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w miejscowości Młynki. Zwłoki seniora znaleziono w nocy. Mateusz G. był poszukiwany, bo według śledczych może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Sport. Apoloniusz Tajner ponownie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Wybrali go delegaci na zjeździe w Krakowie. Tajner zastąpi na stanowisku Adama Małysza. Był już prezesem PZN-u od 2006 do 2022 roku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda. Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jest teraz w Rewalu. Tu termometry pokazują zaledwie do 16 stopni. Najcieplej w Rzeszowie i Zielonej Górze, tu nawet do 23.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

prawie 4 minuty po godzinie 15. To panie i panowie, zaczynamy drugą część tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dobry początek piosenka, która, przyznam wam się szczerze, dzisiaj towarzyszyła mi w drodze z domu do radia. To Perfekt i Niepokonani.

Od 44 lat na muzycznym rynku ostatniego słowa o muzyce jeszcze nie powiedzieli. Podobno w tym roku jeszcze chcą swoich fanów zaskoczyć nowymi dźwiękami. No to czekamy z wielką niecierpliwością. No a to była norweska formacja. Aha, w radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie. To już prawie 13 minut po godzinie 15. No to nadal podkręcamy wam tempo w to sobotnie weekendowe popołudnie. To teraz artystka, która nazywana była królową dyskotekowych parkietów lat 70. i 80., ale poza śpiewaniem ta gwiazda była także utalentowaną malarką, a jej prace, chyba nie wszyscy o tym wiedzą, sprzedawane były nawet w tysiącach dolarów, a nawet w setkach tysięcy dolarów, no tak bym nawet rzekł. No to dajcie głośniej, jeśli cokolwiek robicie i gdziekolwiek jesteście, bo ta piosenka naprawdę doda wam takiej pozytywnej energii na kolejne godziny weekendu. To Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

Ale cudownie buja ten numer w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Lutrusia McNeil. Za 29 minut będzie 16. Słuchajcie, Elton John przybywa do Wenecji z koncertami i muzyką do dawnego klasztoru. Brytyjska gwiazda popu otworzy swój pierwszy ekskluzywny klub, gdzie będzie mógł posłuchać każdy muzyki na żywo, no i napić się podobno pysznego koktajlu. Otwarcie tego ekskluzywnego klubu dla wszystkich już na początku września, oczywiście w Wenecji. No a teraz pora na gwiazdę, która przyprawiała o mocne bicie serca facetów, nie tylko jak pojawiała się na scenie, ale jak jej teledysk pojawiał się w telewizji. To przed wami już teraz Boys i Sabrina. Boys.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
4: Wakacyjne podróże warto zacząć od bezpieczeństwa. Dlatego Mazda Fiałkowski zaprasza do salonów na rodzinne dni otwarte i akcje Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Od 1 do 15 czerwca szkolenia z bezpieczeństwa, prezentacje nowoczesnych systemów, porady serwisowe, konkursy i atrakcje dla dzieci. Przygotuj się do rodzinnych podróży i poznaj specjalną ofertę przygotowaną dla rodzin. Więcej o akcji na fialkowski.pl. Zapraszamy do salonu Mazda Fiałkowski. Zielona Góra, trasa północna 12B.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
11: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
10: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
12: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.

Molly Hat. No i miejsce, w którym teraz jest 32 stopnie, no nie w cieniu, bo tam jest późny wieczór. Mowa oczywiście o Bangkoku. Za 11 minut będzie 16. Od czasu do czasu lubię was zaskakiwać dźwiękami takimi dyskotekowymi z początku lat 90. To teraz słuchajcie zespół, który właśnie w 90 roku i to właśnie 13 czerwca wskoczył na szczyty list przebojów nie tylko europejskich, ale także tych amerykańskich. To jeśli możecie, dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w waszych głośnikach już teraz The Power i Snap.

Nie wiem jak wy, ale ja mam ochotę zanurzyć się w takich właśnie genialnych dźwiękach. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie popołudnia do największych kawałków lat 80. i 90. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 16:00. Bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.

0: Klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
1: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Krakowska policja prowadzi postępowanie związane z porannym incydentem z udziałem kibiców Krakowi, którzy wywiesili wielkoformatowe flagi na murach Wawelu i odpalili race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane 500-złotowymi mandatami za zakłócanie porządku publicznego. To jednak zapewne nie koniec, bo policja zabezpiecza monitoring i ustala świadków zdarzenia. Podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Tak uważa premier Pakistanu Sheikh Bas Sharif. O tym, że porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek, informują także Teheran i Waszyngton. Od jutra w całym kraju wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. Kolejowe zmiany już dziś świętują Łomżanie, bo do ich miasta po ponad 3 dekadach wracają pociągi. Na to za sprawą 17 kilometrów nowych torów. Na pierwszy oficjalny pociąg na świeżo odnowionych peronach czekały tłumy ludzi. Wielu bardzo wzruszonych tym historycznym dla miasta momentem.
2: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
3: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
1: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą od jutra wozić pasażerów z Łomży do Olsztyna i Białegostoku, a już dziś można się za złotówkę przejechać do Ostrołęki i z powrotem.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Sobotnie popołudnie z przelotnymi opadami deszczu i burzami, to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa i Wrocławia. Tam teraz termometry pokazują do 22. Trzy minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to sobotnie popołudnie. Zaczynamy kolejną godzinę, w której pojawią się te największe gwiazdy lat 80. i 90. I od takiej zaczynamy. Przed wami Brian Adams.

0: Lubię w weekend sięgać po płytę Bad, no i wyciągać z niej takie oto muzyczne perły. To Michael Jackson i jego The Way You Make Me Feel w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 16, 13 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dzisiaj swoje 51 urodziny świętuje ta oto gwiazda.
1: Mówiąc jasno,
0: chyba wszystko już jasne. Anita Lipnicka świętuje urodziny. Niedawno zapytałem ją o jej ulubionych wykonawców sprzed lat. No to wymieniła jednym tchem m.in. Davida Bowie, no i swojego ukochanego Leonarda Cohena. Anita, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz i nas słyszysz, to pozdrawiamy cię i ściskamy bardzo gorąco. No i czekamy na te kolejne twoje piękne, złote przeboje. A w Radiu Złote Przeboje pozostajemy przy polskich dźwiękach. Żyj kolorowo teraz i Ewa Bema.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidi, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: Reklama.

Choć stworzył orkiestrowe aranżacje do dziesiątków hitów i grał na wielu instrumentach, całą muzykę jednak stworzył wyłącznie ze słuchu. Po prostu nie potrafił czytać z nut. To był Barry White w to sobotnie, późne już popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 17, to teraz gwiazda, która do dziś praktykuje jogę i medytację. Przed wami Sissy Catch.

Za każdym razem, kiedy słyszę ten numer, to przyznam wam się szczerze, aż podskakuję na fotelu. W Stanach Zjednoczonych musieli występować pod nazwą Wham UK, a wszystko dlatego, że w Stanach istniał już wtedy lokalny zespół o nazwie Wham, no i prawa do tej nazwy były już po prostu zablokowane. No a teraz gwiazda, która ostatnio muzykę odłożyła na plan boczny, zajęła się aktorstwem, no i wielką karierą filmową. Przed wami Jennifer Lopez, która ostatnio wystąpiła choćby w takim romansidle zatytułowanym Romans Biurowy.

To jeden z kultowych brytyjskich artystów muzyki lat 80. i 90. Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje, który swoją przygodę z show biznesem rozpoczął już w wieku 15 lat. Do dziś nagrywa nowe piosenki i do dziś koncertuje na całym świecie. A do takich niezapomnianych numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.00.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidii, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.

0: Promotion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17:00 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Lekarka z zarzutami. Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Potem dementi w sprawie rozejmu USA i Iranu. I o wakacyjnych wyborach Polaków. Wywolimy za granicę. Marcin Krzemiński, patomorfolożka Magdalena H. z zarzutami w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych.
6: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanych jej czynów. Natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i

0: trzeba zachować ostrożność ze względu na to, jak ujął wahania drugiej strony. Kilka godzin wcześniej premier Pakistanu powiedział, że podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Sport. Szymon Marciniak będzie głównym arbitrem meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Argentyna-Algieria. Spotkanie grupy J odbędzie się w Kansas City w środę o 3 nad ranem czasu polskiego. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad 2-krotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem, mówi Mateusz Dul, ekspert i Sky.pl.
1: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
0: Poza tym lot bywa krótszy niż wielogodzinna jazda przez całą Polskę.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia dużych zmian w pogodzie nie będzie. Proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz, i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz cały czas w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina, Rzeszowa i Krakowa, tam to 21. 3 minuty po godzinie 17:00 to wspólnie zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam Was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na w tej godzinie świętować będziemy urodziny pewnej polskiej gwiazdy. Szczegóły już za moment, a teraz najlepsza z najlepszych, która pozostawiła po sobie ocean takich oto złotych przebojów. Przed Wami Tina Turner.

0: To zespół, który w latach 80. i 90. mocno promował muzykę reggae. To oczywiście UB40, 11 minut po godzinie 17. 13 dzień czerwca mamy w kalendarzu, no a dziś swoje urodziny świętuje ta oto dama.
1: Bez serce bije i da.
0: No i chyba wszystko jasne. Kasia Kowalska kończy 53 lata. Kasiu, ściskamy cię bardzo mocno. Niedawno w studiu Radia Złoto Przeboje miałem tu wielką przyjemność. Wspominaliśmy jej nagrywanie pierwszej płyty, kiedy to pomagał jej sam Grzegorz Ciechowski. A tak wspomina ten czas.
2: Grzegorz był producentem, więc jakby podejmował bardzo, bardzo trudne decyzje wtedy. No ale taka jest rola producenta. Natomiast sam powiedział, że pomagał nam tylko przy wyborze, bo ja miałam bardzo dużo piosenek. Wiedział, że ja lubię i Led Zeppelin, i Aretę Franklin, i jemu to pasowało, ta stylistyka, użycie, nie wiem, organów, Hammonda, to była też jego stylistyka, także mieliśmy takie no, łączne, wspólne, że dogadywaliśmy się.
0: To tyle wspomnień na to sobotnie, późne już popołudnie piosenka, która mam nadzieję napędzi wam te kolejne godziny weekendu, to francuski duet Moggio.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: A gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: W Media Expert. Rowery cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

Nie ma zysku i zespół Kombi. Grzegorz Skawiński, który niedawno powiedział nam o tym, że on uwielbia ładować swoje akumulatory po trasie koncertowej, najlepiej gdzieś w głuszy, na łonie natury. Jak sam powiedział, to wtedy go nie tylko tak przyjemnie kołysze, ale także, jak sam mi opowiedział, lubi po prostu być blisko natury, bo to go wzmacnia. No i nic dziwnego, bo ta gwiazda, która już za moment zaśpiewa w Radiu Złote Przeboje, coś wspólnego z naturą również ma, bo jest dyplomowaną projektantką ogrodów, a nazywa się Kim White, która już teraz w Radiu Złote Przeboje. Dajcie głośniej radio!

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Kochamy takie dźwięki, szczególnie w sobotni wieczór. Może ktoś z was już za kilka godzin rozpocznie jakąś fajną domówkę. No a w studiu, jak sami słyszeliście, już Mariusz Stelmaszczyk. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dobry wieczór, jestem obecny.
0: Ja już spakowany, przygotowany, prezenty są obok mnie, a ja startuję na Ursynów Warszawski, tam kopię Cytwila. Tam jesteśmy dzisiaj tak. Przez całe popołudnie i cały późny wieczór. Będzie wiele niespodzianek związanych z Radiem Złote Przeboje i nie tylko, bo ja tam mam nagrody dla słuchaczy Radia Złote Przeboje.
1: No to warto, żebyście tam wpadli, jeśli jesteście w okolicy, jeśli jesteście dzisiaj w Warszawie. A jeśli też chcecie zostać z Radią Złote Przeboje, to też dzisiaj się będzie działo, ponieważ w programie Czas Gwiazd dzisiaj omówimy kawałki wykorzystane w filmach, a więc będzie mnóstwo nawiązań do Pretty Woman, Top Gun, Rocky 3 i tak dalej, i tak dalej. Filmowo i muzycznie.
0: To zostawiam was w naprawdę dobrych rękach. To ja lecę, Mariusz, cześć!

Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście, to jest Radio Złote Przeboje i tych przebojów również nie zabraknie po godzinie 18. Obiecuję całą masę świetnych kawałków oraz też to, że dzisiaj w programie Czas Gwiazd pojawi się temat kawałków wykorzystanych w filmach, ale wcześniej też będą newsy, a także pogoda. You can't touch this. You can't touch this.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Sobota, 18 na zegarach, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Burze możliwe w niemal całym kraju, są alerty pierwszego stopnia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, mówi premier. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła przez Warszawę. Marcin Krzemiński. Uwaga na burze. Alerty pierwszego stopnia wciąż obowiązują w 11 województwach. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię, Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz część Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dodam, że po północy i jutro przez cały dzień też możliwe ulewy i burze. Na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza tam też alerty pierwszego stopnia. Do poniedziałku włącznie maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł 4 grosze, na oleju napędowego 6,40. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. Tymczasem rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier Donald Tusk. Jak ocenił, są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
17: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli.

0: Dzieci przy Pałacu Kultury i Nauki. Do 21:00 będą się tam odbywały występy artystyczne. Na koniec jeszcze sport. Rozkręca nam się mundial. Dziś o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią. O północy mecz Brazylia-Maroko. O 3:00 nad ranem polskiego czasu Haiti-Szkocja. A o 6:00 rano Australia-Turcja.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Może do lata coraz bliżej, ale za oknem tego nie widać. Jutro też nie będzie poprawy pogody, ponieważ w niedzielę spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu w całym kraju. Mogą też pojawiać się burze, a także temperatury poniżej 20 stopni. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Człowiek nie tylko mundialem żyje, więc obiecuję, że będzie mnóstwo świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. I dzisiaj też ważny temat, ponieważ w czasie gwiazd poruszam wątek muzyki wykorzystanej w filmach. Tak jest, więc za chwilę między innymi będzie o Jamesie Bondzie i nie tylko. A teraz głos oddaję Zbigniewowi Wodeckiemu.

Gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Historia powstania utworu Duran Duran A View to a Kill sama w sobie jest wręcz filmowa. Basista John Taylor jest wielkim fanem serii o Jamesie Bondzie i podczas jednego z bankietów spotkał producenta Alberta Romolo Broccoliego. Postanowił zapytać go, kiedy w końcu zatrudnią kogoś porządnego do nagrania piosenki bondowskiej. Broccoli zapytał, kogo ma na myśli, a basista Duran Duran odparł: nas. Okazuje się, że taka pewność siebie ocierająca o bezczelność czasem popłaca. Kilka miesięcy po tym spotkaniu panowie otrzymali telefon z propozycją nagrania kawałka do filmu Zabójczy widok z 1985 roku. Do zadania podeszli bardzo profesjonalnie i z rozmachem, ponieważ podczas nagrania grupie Duran Duran towarzyszyła orkiestra składająca się z 60 osób i to była recepta na sukces. To jedyny motyw z filmu o Bondzie, który dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard 100. A sam film Zabójczy widok był ostatnim bondowskim występem Rogera Moore'a. Miał wtedy 57 lat i był najstarszym aktorem wcielającym się w agenta 007. W fabule Bond walczy z psychopatą milionerem Maxem Zorinem, granym przez Christophera Walkena, który planuje zniszczyć Dolinę Krzemową. No to słuchamy Duran Duran, A View to a Kill w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Czas na Celine Dion, My Heart Will Go On. Oczywiście kawałek znany z Titanica.
2: Every night in my dreams I see you, I feel you.
1: Kiedy utwór był już gotowy, ekipie pozostało zdecydować, kto go ostatecznie zaśpiewa. Pierwszym wyborem reżysera była Celine Dion. Początkowo wcale nie chciała go nagrywać, uważała, że po sukcesie Pięknej i Bestii kolejna filmowa ballada może być złym pomysłem. Finalnie piosenkarka zgodziła się, chociaż niechętnie. Dopiero po latach można znaleźć wypowiedzi, w których to Celine Dion podkreśla głębokie znaczenie i ponadczasowy przekaz utworu. Z perspektywy czasu docenia to, jak silnie ballada łączy się z emocjami słuchaczy na całym świecie.
2: Nie.

A Titanic Jamesa Camerona do dzisiaj pozostaje absolutnym popkulturowym fenomenem, który jako pierwszy film w historii przekroczył barierę miliarda dolarów przychodu. Jakby było tego mało, zdobył też 11 Oscarów, ale nie Leonardo DiCaprio, który musiał poczekać na swoją nagrodę jeszcze kilka ładnych lat. No a my w Radiu Złote Przeboje słuchamy tej ballady Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money!
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los!
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: A cappuccino też za 7?
18: Też.
17: A flat white?
18: Też.
17: A...
18: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Opel i oddaj głos już dziś.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
5: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
6: Mnie też.
5: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
6: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
5: E-learningu?
6: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
5: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
6: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
5: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
7: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama.

0: Twoje radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance. For inspiration.

0: Podcast.
1: Dziś w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Eye of the Tiger, Survivor. Procesem powstawania tego utworu czuwał Sylvester Stallone, a więc reżyser i odtwórca głównej roli. W wywiadach przyznawał, że początkowo chciał wykorzystać w tej produkcji już znany i sprawdzony numer grupy Queen, Another One Bites the Dust.
2: Another one bites the dust.
1: Ostatecznie zwrócił się do mało jeszcze znanego zespołu Survivor z prośbą o napisanie czegoś równie energetycznego. Przesłał muzykom fragmenty filmu Rocky 3 i powiedział, że potrzebuje utworu, który zabrzmi jak walka na ringu. Grupa wzięła sobie to mocno do serca. Sam tytuł pochodzi bezpośrednio z dialogu w filmie. Otóż Apollo Creed mówi do Rockiego, że stracił swoje Eye of the Tiger, czyli instynkty wojownika i głód zwycięstwa.

Co ciekawe, wersja słyszana w filmie nie jest finalnym nagraniem studyjnym, lecz wcześniejszym demem. W filmowej wersji można nawet usłyszeć dodatkowe odgłosy Tygrysa, których później nie znajdziemy na albumie zespołu Survivor. Eye of the Tiger jest jednym z najbardziej kultowych motywów z filmów wykorzystywanych w popkulturze, ale też jednym z najczęściej słuchanych przez ludzi na treningach. Potwierdzam, no to gramy. Już teraz w Radiu Złote Przeboje Eye of the Tiger, prosto z filmu Rocky 3.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
6: 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk na posterunku Radia Złote Przeboje i za chwilę wracamy do programu Czas Gwiazd. Dziś opowiadam Wam o piosenkach wykorzystanych w filmach. Będzie m.in. za moment Whitney Houston, ale w tej chwili dajcie głośniej Stevie Wonder. Jeszcze raz, dzień dobry wieczór.

I Will Always Love You to jeden z największych przebojów w historii muzyki, ale mało kto pamięta, że Whitney Houston nie była jego autorką. Piosenkę napisała i nagrała już w 1974 roku Dolly Parton. Numer był dedykacją dla Portera Wagonera, który pomógł w rozwoju jej kariery. Dopiero po 20 latach wrócono do tej piosenki. No i właśnie producenci filmu The Bodyguard zastanawiali się nad doborem odpowiedniego utworu. Podobno I Will Always Love You zaproponował jeden z aktorów, Kevin Costner, no i był to strzał w dziesiątkę.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów nagrania jest też początek wykonywany a cappella. Producent David Foster początkowo chciał od razu wprowadzić instrumenty, ale Whitney przekonywała, by zacząć samym wokalem. To właśnie ten pomysł sprawił, że pierwsze sekundy utworu stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii muzyki pop. Dzisiaj też jeden z fragmentów tej piosenki jest wykorzystywany w social mediach. Wielu ludzi nagrywa filmiki, w którym to stara się wejść w tym samym momencie co Whitney Houston. Z reguły z marnym skutkiem, ale może Wam się uda.

Sam film Bodyguard opowiada historię muzycznej gwiazdy Rachel Maron, granej przez Whitney Houston, która otrzymuje groźby od prześladowcy. Jej ochroną zajmuje się były agent Secret Service Frank Farmer, w którego z kolei wciela się Kevin Costner. No i między bohaterami rodzi się uczucie. Myślę, że większość z Was zresztą doskonale zna ten klasyk kina. No to słuchamy. Whitney Houston już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Gwiazd w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach Los Lobos, La Bamba. Sam utwór jest tradycyjną meksykańską pieśnią ludową z regionu Veracruz, mającą korzenie sięgające nawet XVIII wieku. No i w 1958 roku nastoletni muzyk, który był jednym z pionierów rock'n'rolla, a więc Richie Valens, przerobił ją na energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się z hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No i prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający właśnie jego historię. Rodzina muzyka poprosiła też, aby jego piosenkę nagrał zespół Los Lobos, grupa z Los Angeles, która podobnie jak Valens miała meksykańskie korzenie. Muzycy nie spodziewali się takiego sukcesu, byli już cenionym zespołem na scenie rockowej, ale dopiero La Bamba przyniosła im ogromną popularność. Piosenka dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100, no i stała się pierwszym w pełni hiszpańskojęzycznym utworem, który osiągnął taki wynik. No to sprawdźmy, już teraz w Radiu Złote Przeboje, Los Lobos, La Bamba.

0: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Na kanapie komplet.
0: Miski wypełnione po brzegi.
1: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek.
1: Przy snacki. Zawsze przy meczu.

0: i oddaj głos już dziś. Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC.

mało kto pamięta, ale utwór napisał Per Gessle z Roxette w 1987 roku jako świąteczną piosenkę zatytułowaną I Must Have Been Love Christmas for Broken Hearted. W tekście, jak można się już domyślić, pojawiło się odniesienie do Bożego Narodzenia, więc raczej ten kawałek mógłby się nadawać do kolejnej odsłony Listów do M. Singiel w każdym razie odniósł sukcesy w Szwecji, ale poza nią był praktycznie nieznany. Ale kilka lat później producenci filmu Pretty Woman poszukiwali romantycznej piosenki do ścieżki dźwiękowej. Po sukcesie Roxette w USA zespół otrzymał zapytanie, a muzycy odesłali właśnie ten kawałek z wyciętymi fragmentami dotyczącymi świąt.

Film Pretty Woman opowiada historię biznesmena Edwarda Lewisa, granego przez Richarda Gere'a, oraz też Vivian Ward, w którą to wciela się Julia Roberts. Początkowo scenariusz miał być znacznie mroczniejszy i bardziej realistyczny, ale ostatecznie uznano, że powstanie z tego romantyczna komedia z optymistycznym zakończeniem. No to posłuchajmy tego kawałka Roxette już teraz w Radiu Złote Przeboje. It Must Have Been Love.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
4: Reklama.
5: Sobotni wieczór, można się odprężyć, minęła godzina 20, Mariusz Estelmaszczyk jestem, za sterami Radia Złote Przeboje i za chwilę nie zabraknie także przebojów wykorzystanych w filmach. Tak jest, będzie m.in. o Dirty Dancing, czy też o filmie Top Gun. A w tej chwili ATC.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Eric Carmen, Angry Eyes, Dirty Dancing. Piosenkę napisali John DeNicola i Frankie Previte, ci sami autorzy, którzy stworzyli późniejszy mega hit I've Had the Time of My Life. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Prawda, że też brzmi znajomo? Angry Eyes pojawia się z kolei podczas słynnej sekwencji treningów tanecznych. To właśnie wtedy bohaterowie Baby i Johnny spędzają ze sobą coraz więcej czasu, a widz obserwuje, że między nimi rodzi się uczucie. Dla wielu fanów jest to jedna z najbardziej pamiętnych scen całego filmu.

A sam Eric Carmen przyznał po latach, że sukces Angry Eyes zaskoczył nawet jego samego. Utwór dotarł do czołówki listy przebojów w wielu krajach i stał się jego największym przebojem od czasów solowego hitu All Myself. No a ciekawostką jest również to, że soundtrack do Dirty Dancing sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy na świecie i trudno się dziwić. No to posłuchajmy w Radiu Złote Przeboje. Już teraz Eric Carmen, Angry Eyes z filmu Dirty Dancing.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Czas na grupę Berlin, Take My Breath Away z filmu Top Gun. Autorami byli legendarny producent i kompozytor Giorgio Moroder oraz tekściarz Tom Wiltlock, którzy wcześniej stworzyli także Danger Zone dla tego samego filmu, a kawałek zaśpiewał Kenny Loggins. Mało kto wie, że zespół Berlin nie był pierwszym wyborem. Piosenkę proponowano innym wykonawcom, ale producenci kręcili nosem, aż w końcu do nagrań zaproszono wokalistkę grupy Berlin, Terry Nunn. Nagranie okazało się ogromnym sukcesem. Take My Breath Away zdobyło Oscara i Złoty Glob dla najlepszej piosenki filmowej, a także dotarło na pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także w wielu innych krajach.

Sam film Top Gun opowiada historię młodego pilota marynarki wojennej Pita Mavericka Mitchella, granego przez Toma Cruise'a. Film wyreżyserował Tony Scott, a jego dynamiczne sceny lotnicze sprawiły, że stał się jednym z największych hitów lat 80. I co więcej, po premierze filmu znacząco wzrosło zainteresowanie służbą w lotnictwie wojskowym w Stanach Zjednoczonych. No to posłuchajmy w Radiu Złote Przeboje Berlin Take My Breath Away.

Co ciekawe, utwór został stworzony wyłącznie na potrzeby anglojęzycznej wersji filmu. W niemieckiej wersji niekończącej się opowieści piosenka Limala w ogóle się nie pojawia. Zamiast niej wykorzystano wyłącznie orkiestrę. Ale wracając, numer, który dobrze znamy, wykonał Limal, muzykę skomponował legendarny producent Giorgio Moroder. No, a po wielu latach utwór przeżył też drugą młodość dzięki serialowi Stranger Things. W trzecim sezonie bohaterowie Dustin i Susie śpiewają The Neverending Story w jednej z najbardziej pamiętnych scen tamtego serialu. Po emisji odcinka liczba odtworzeń piosenki w serwisach streamingowych wzrosła kilkukrotnie, a sam Limal przyznał, że był zaskoczony powrotem utworu do popkultury. Jeśli chodzi o film Niekończąca się opowieść, no to w chwili premiery był jednym z najdroższych europejskich projektów. Powstał też na podstawie powieści Michaela Ende i opowiadał historię Bastiana, chłopca, który odkrywa magiczną książkę i stopniowo staje się częścią opowiadanej w niej historii. To posłuchajmy i przypomnijmy sobie, jak to było. Never Ending Story. Limal w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po godzinie 16. Miłego.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Twoje radio Złote Przeboje.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.

przychodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

Sabe?